0: No, kocanie i picie na umór. No, no generalnie mniej więcej tyle z wojska tam wynikało, tak? To była jednak armia post-PRL-owska z takim postsowieckim sznytem. I to oczywiście musi być radykalnie co innego, nie? To musi być radykalnie co innego, żeby to miało sens.
1: No
0: To
1: właśnie,
0: oczywiste.
1: ale jak długo powinno mniej więcej trwać takie szkolenie, bo niektórzy 16 dni, niektórzy 9 miesięcy, niektórzy 3 miesiące, no to jest jednak wyciągnięcie młodych ludzi z jakiejś ich tam przestrzeni, ale 16 dni, czy to wystarczy? Na co to wystarczy? To jak kolonie trochę.
0: To na nic nie wystarczy. To 16 dni to jest takie. Nawet podstawowej unitarki się dobrze nie zrobi. Moim zdaniem, tutaj takim okresem minimalnym, kiedy jest mowa o tym okresie takim pomaturalnym, no to są te 3-4 miesiące, tak? Moim zdaniem, to jest rzecz, która jakby pozwala wejść w jakieś życie, w jakiś rytm, złapać pewne. No, jakby jak staramy się sobie wyrobić nawyk, tak, nowy, nie wiem, postanowienie noworoczne. No to kiedy się orientujemy, że postanowienie noworoczne nie wyszło? No tak
1: Po miesiącu.
0: do
1: Nie no, po
0: kwietnia.
1: miesiącu niektórzy już wiedzą, że zapalili pierwszego papierosa albo zjedli czekoladę.
0: Okej, no dobrze, no w każdym razie
1: To pan jest optymistą. Okej.
0: jakby zakładam, że ktoś walczy, nie? Zakładam, że ktoś walczy. No w każdym razie przyzwyczajenia i dobre nawyki, bo to też dotyczy pewnych naszych nawyków, to jest tryb co najmniej paromiesięczny, moim zdaniem, który trzeba sobie założyć, nie? No i właśnie kiedy to zrobić? No wtedy, kiedy się jeszcze nie ma rodziny, dzieci, zobowiązań, stałej pracy zawodowej. No to jest najlepszy okres, żeby to zrobić. To oczywiste, nie?
1: Czyli te obowiązkowe szkolenia dla młodzieży po szkole, no właśnie, obowiązkowe, tak? Dla kobiet i mężczyzn, tylko dla kobiet w trochę innym programie niż mężczyzn.
0: Tak, znaczy ja o tym pisałem już 10 lat temu, jak tworzyłem program ruchu narodowego, dałem taki punkt, który wtedy niektórych szokował. Militaryzacja narodu, tak? No jak to, co 10 lat temu już szokowało, dzisiaj już szokuje dużo mniej, bo nagle się okazuje, że rzeczywiście są zagrożenia i trzeba szkolić i tak dalej. Ja wręcz to uwiązałem, przy czym ja uważam, że przygotowanie do tego powinno być znaczące. Jakieś elementy unitarki, szkolenia unitarnego powinny wejść do szkół średnich. To znaczy, ja też nie jestem zadowolony z tego, jaki kształt przybrała obrona terytorialna. Ja uważam, że obrona terytorialna, no właśnie, nie powinna być jakimś tam kolejnym rodzajem wojsk i uzupełnieniem w razie W, tylko powinna być rzeczywiście takim wojskiem powiatowym, jak ja to nazywam. Wojskiem, które odpowiada za strzelnice w powiecie, wojskiem, które w tym powiecie właśnie zajmuje się szkoleniem młodzieży z unitarki, czyli prawo, lewo, baczność, strzelanie, tego typu rzeczy, podstawy. I potem, jakbyśmy mieli ludzi, którzy w szkole średniej na zajęciach już są przygotowani wstępnie do takiego wojska, tak? W ten sposób, że już tam wiedzą, jak podejść do strzelnicy, jak sobie nie zrobić krzywdę z bronią, czy właśnie stanąć równo w szeregu, w prawo i w lewo spojrzeć, no to wtedy powiedzmy, że ten okres służby też mógłby być trochę krótszy, nie? To by miało wtedy sens i byłoby komplementarne, moim zdaniem.
1: I tu niestety dziś musimy zakończyć naszą rozmowę, ale myślę, że będziemy wracać do tego tematu, bo mamy rok wyborczy, postulatów jest też coraz więcej, zagrożeń wcale nie maleje, więc będziemy o tym oczywiście rozmawiać w poranku 7:09. Robert Winnicki był gościem poranka.
0: Kłaniam
1: Bardzo
0: się.
1: dziękuję.
2: 7:09.

0: więc...
1: To jest powtórka programu w Radiu Nadzieja.
2: 7:09. Twój początek dnia.
3: Jesień to bardzo intensywny czas w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, o czym już za chwilę więcej powie nasz dzisiejszy gość. Skupimy się na dwóch bardzo ważnych kwestiach, a są to zaliczki płatności bezpośrednich i obszarowych oraz dopłaty do paliwa i nawozów. Jak Państwo doskonale wiedzą, temat paliw i nawozów ogniskował uwagę rolników. Wyjaśnimy więc, kto i w jakiej wysokości będzie mógł otrzymać wsparcie. O tym wszystkim rozmawiam z panem Januszem Szulcem, dyrektorem Departamentu Płatności Bezpośrednich. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Zacznijmy od zaliczek dopłat bezpośrednich i obszarowych. Jak wygląda skala tych wypłat? Ilu rolników otrzymało już wsparcie?
4: Trzeba zaznaczyć, że ten obecny rok był nadzwyczajny, ponieważ zaliczki rozpoczęliśmy zarówno naliczanie, jak i wypłatę dużo wcześniej niż w poprzednich latach i miało to miejsce od 8 września. Na dzisiejszy moment można powiedzieć, że samo naliczanie zaliczek praktycznie kończymy. Trwa jeszcze wypłata tych zaliczek. Jeżeli chodzi o płatności bezpośrednie, to kwota zaliczek wypłaconych to jest już ponad 8 miliardów złotych. A jeżeli chodzi o płatności ONW, to jest prawie 1 miliard złotych wypłaconych zaliczek na dzień dzisiejszy.
3: Agencja od jakiegoś czasu apeluje do rolników o sprawdzanie kont.
4: Tu jest rzeczywiście bardzo duży kłopot. Jak robiliśmy podsumowanie kampanii 2025, to powiedzieliśmy, że mieliśmy 4,5 tysiąca rolników, którzy podali błędne konta, a więc nie zaktualizowali tych kont. I w momencie rozpoczynania zaliczek przypominaliśmy o tym, i na dzień dzisiejszy, jak sprawdziliśmy tą całą sytuację, to się okazało, że ponad 2300 rolników nadal nie zaktualizowało swoich kont. Oznacza to, że prawie 9 milionów złotych wróciło na konto bankowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Jest to duży kłopot, myślę, zarówno dla rolnika, jak i dla agencji płatniczej, ponieważ cały ten cykl realizacji płatności na konto rolnika musi zostać powtórzony. Muszą być nowe zlecenia.
3: Płatności bezpośrednie to chyba główne źródło wsparcia rolników. Jak to wygląda w skali, gdy przyjrzeć się przelewom realizowanym przez agencję od 2004 roku?
4: Najlepsze porównanie wychodzi w okresie takim 10-letnim. Jakbyśmy spojrzeli na kampanię 2004 roku, to kwota wypłaconych płatności bezpośrednich to było troszeczkę więcej jak 6 miliardów złotych. Potem jakbyśmy spojrzeli na rok 2014, a więc 10 lat później, to kwota ta już była ponad 14 miliardów, czyli ta różnica jest dosyć istotna. Teraz patrząc na rok 2024-2025, to kwota tych płatności z tytułu płatności bezpośrednich to jest ponad 15,7 miliarda złotych, więc już tak dynamicznie to nie przybywa jak w pierwszym dziesięcioleciu. Niemniej kwota ta jest bardzo znacząca, bo gdybyśmy chcieli podsumować cały okres wypłat bezpośrednich, to za te wszystkie lata wypłaciliśmy 287 miliardów złotych.
3: Teraz mamy zaliczki, a kiedy będą płatności końcowe? Też wcześniej? Przybliżmy kalendarz tej kampanii.
4: Płatności końcowe tutaj tradycyjnie zaczynamy od 1 września. Prowadzimy jeszcze końcówkę kontroli administracyjnych. Przygotowujemy się do wyznaczenia tych stawek końcowych do płatności bezpośrednich. I jak tylko będziemy znali ostateczne stawki, tak przystąpimy do naliczania. Być może sam proces naliczania odbędzie się troszeczkę wcześniej, natomiast realizacja płatności na dużą skalę zacznie się od 1 grudnia.
3: Zmieńmy temat. Przejdźmy do dopłat do paliwa i nawozów. To wsparcie, na które rolnicy bardzo liczyli.
4: Tak. Nabór zaczęliśmy od 1 października i 23 października ten nabór się zakończy, więc termin jest krótki. Krótki ze względu też na to, że mamy bardzo mało czasu na kolejne etapy, na kontrolę kompletności, na kontrolę administracyjną, ponieważ wiemy, że mamy miesiąc na wydanie decyzji od zakończenia naboru, a więc do 23 listopada praktycznie wszyscy rolnicy powinni otrzymać decyzję w tym zakresie, w zakresie płatności pomocy do nawozów i do oleju napędowego. I po tym okresie przystąpimy też do realizacji płatności.
3: Kto może skorzystać z pomocy, czyli jakie warunki trzeba spełnić, aby ją otrzymać?
4: Przede wszystkim głównym warunkiem to jest posiadanie faktur z okresu od 1 marca 2026 roku do 31 sierpnia 2026 roku i te faktury upoważniają nas do tego, żeby ta pomoc mogła zostać przyznana. Dalszymi takimi kryteriami poza tym okresem referencyjnym to jest to, że rolnik musiał wyrazić zgodę na korespondencję elektroniczną, ponieważ przypomnę, że wnioski składamy wyłącznie elektronicznie poprzez portal rolnika. Drugim takim warunkiem w kontekście zarówno nawozów, jak i oleju napędowego to jest złożenie oświadczenia, że rolnik poniósł straty gospodarcze w wyniku tego kryzysu na Bliskim Wschodzie w roku 2026. I teraz są takie dwa specyficzne wymogi. W zakresie nawozów to jest to, że musi spełniać warunki mikroprzedsiębiorstwa bądź małego i średniego przedsiębiorstwa. Natomiast w oleju napędowym warunkiem jest dołączenie do wniosku kopii decyzji o zwrocie podatku akcyzowego.
3: Stwórzmy na potrzeby tej rozmowy taki radiowy kalkulator. Ile rolnik może otrzymać i od czego to zależy?
4: Tutaj możemy na tym etapie tak naprawdę powtórzyć to, co mamy w rozporządzeniu, ponieważ jak wiemy, trwają jeszcze te prace nad wykazem i średnimi cenami nawozów mineralnych. Więc jedyne, co należy podkreślić, to że ta stawka nie przekroczy 500 zł na hektar w kontekście nawozów mineralnych i nie będzie naliczana do większej powierzchni niż do 300 hektarów. Natomiast w oleju napędowym stawkę mamy określoną na poziomie 52 groszy. Oczywiście zarówno w kontekście nawozów, jak i oleju napędowego czekamy, ile tych wniosków zostanie złożonych, na ile ton, na ile litrów. I jeżeli tylko nie zostanie przekroczona koperta finansowa, no to nie będziemy musieli zastosować współczynnika korygującego, ale to wszystko dopiero będziemy wiedzieć też po pierwszych kontrolach administracyjnych.
3: Jak przebiega nabór?
4: Nabór przebiega troszeczkę za wolno. Jeżeli byśmy wzięli pod uwagę to, co sobie kalkulowaliśmy na początku z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a więc, że tych wniosków chociażby z samego oleju napędowego może być około 1 000 000, a dzisiaj mamy 54 tysiące złożonych wniosków z nawozów, a 44 tysiące z oleju napędowego, to widzimy, że te nabory przebiegają w takim stopniu niezadowalającym, bo gdyby to miało być szybkie tempo, to codziennie powinniśmy mieć około 40 tysięcy złożonych wniosków, a widzimy, że dużo nam po tych 7 czy 8 dniach naboru brakuje.
3: Powiedzmy jeszcze raz, do kiedy trwa przyjmowanie wniosków i jak są przyjmowane?
4: Wnioski przyjmujemy do 23 października wyłącznie w formie elektronicznej. Formularz elektroniczny znajduje się na portalu rolnika. Logujemy się na portal rolnika za pomocą tradycyjnie wniosku EP i swojego loginu. Jeżeli ktoś się posługuje loginem login.gov.pl, to również może się zalogować poprzez to indywidualne konto. Natomiast wybieramy zakładkę załatw sprawę i tam już jest wniosek w kontekście nawozów i oleju napędowego. Natomiast podkreślam, że ten 23 październik jest ostatecznym terminem. W tym czasie można składać również dodatkowe dokumenty, zmiany do wniosku. Natomiast po 23 już nic tutaj nie dołączymy sami do sprawy.
3: Może warto powiedzieć jeszcze o czymś, co na tym etapie może ułatwić ubiegającym się o wsparcie składanie dokumentów.
4: Przede wszystkim musimy posiadać te faktury, które dołączamy elektronicznie. Drugą taką ważną rzeczą w kontekście nawozów mineralnych to są te warunki o mikroprzedsiębiorstwach i małych i średnich przedsiębiorstwach, gdzie będziemy na pewno sprawdzać, czy rolnik spełnia te podstawowe warunki, a więc nie zatrudnia więcej niż 250 osób, czy ten roczny obrót nie jest większy niż 50 milionów. W tym zakresie beneficjenci muszą się przygotować, żeby mieć również odpowiednie dokumenty, dokumenty, bo Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na pewno tych dużych rolników, te duże przedsiębiorstwa będzie wzywała, żeby udowodnili, że mieszczą się w tych kryteriach. I tutaj więcej warunków tak naprawdę nie ma. Przy oleju napędowym pamiętajmy, żeby do wniosku dołączyć kopię decyzji o zwrotu podatku akcyzowego i tutaj też nie ma więcej wymogów. Formularz tak naprawdę jest prosty.
3: Bardzo dziękuję za rozmowę. Gościem poranka 7.09 był pan Janusz Schulz, dyrektor Departamentu Płatności Bezpośrednich Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
4: Bardzo dziękuję państwu.
2: 7.09. Twój początek dnia.
3: A to była ostatnia rozmowa w dzisiejszym wydaniu Poranka Rozgłośni Katolickich 7.09. Anna Czytowska. Dziękuję państwu za uwagę. Życzę dobrego, słonecznego, spokojnego weekendu. Do usłyszenia.
2: 7.09. To był twój początek dnia.
0: Materiał przygotowany we współpracy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

0: Ministerstwo Książek.
1: Piękną powieść napisała Małgorzata Manelska, dotykając takich tematów jak tożsamość, samotność, odnalezienie się w nieprzyjaznym świecie, chęć przetrwania w świecie odwróconym do góry nogami, miłość i troska, tworzenie rodziny nawet bez więzów krwi. Wszystko osadzone w klimacie powojennych i współczesnych Warmii i Mazur. A to jest region cały czas mało znany w naszej świadomości, obcy, trudny do zaklasyfikowania. Przed wojną niemiecki w sensie państwowym, ale przecież żyli tam i Polacy, i autochtoni, ci byli odtrącani przez jednych i drugich, traktowani instrumentalnie. Mazurzy byli tam od zawsze, ich tożsamość nie była jednoznacznie niemiecka czy polska, jak to na pograniczu. Wywodzili się z polskich chłopów, ich gwara miała naleciałości pruskie, z czasem była wypierana przez język niemiecki. W 1945 roku władza ludowa potrzebowała prostych zero-jedynkowych rozwiązań. Jesteś Niemcem? Uciekłeś przed Armią Czerwoną albo wyjedź. Jesteś Mazurem? To było nie do ogarnięcia przez komunistów. Mazurem, czyli kim? Nazywani Niemcami nie mieli po wojnie łatwego życia. Tereny dawnych Prus, dzisiejszej Warmii i Mazur, zasiedlali Polacy z Zabuga, z centralnej Polski i ci wysiedleni w ramach akcji Wisła, tak jak rodzina Dąbrowskich spod Lubelszczyzny. Mieli kilka godzin na spakowanie dobytku i podróż w niegodnych warunkach do ziemi obiecanej, tak im mówiono. To bohaterowie książki zatytułowanej Jak w korcu maku, którą wydało wydawnictwo Filia. Wysiedlono ich latem, przed żniwami. Pierwsza zima w okolicach Szczytna miała być bardzo trudna, bo w nowym miejscu niczego nie zdążą zasiać i zebrać. Owszem, dostają po niemiecki murowany dom, ale bez sprzętów, bez okien, bez niczego. Do tego są we wsi niemile widziani, nazywani kacapami, Ukraińcami. Nieważne, że on to Polak, ona wprawdzie Ukrainka, ale nigdy nie miała nic wspólnego z UPA. Dzieci chowane na Polaków i katolików. Mazury zasiedlali też Wołyniacy, którzy opowiedzieli we wsi, co się u nich w czasie wojny działo. Dąbrowscy będą próbowali zbudować normalność w tym biednym, trudnym i nowym świecie, a ich córka Helena, wolna od uprzedzeń, stanie w obronie pani Hildy i jej wnuczki, które miały jeszcze trudniej niż Dąbrowscy. Książka ma też warstwę współczesną, którą tworzy historia Karoliny, matki dwóch dziewczynek, pielęgniarki, partnerki przemocowego mężczyzny. Ich związek zaczął się sypać, kiedy w domu coraz częściej pojawiały się butelki piwa. Potem doszły do tego wyzwiska i bicie. Karolina wstydzi się komuś o tym powiedzieć. Andrzej jest szanowanym mechanikiem, ma znajomości, wie komu wyświadczać przysługi, żeby mieć dobrą opinię. Pewnego dnia Karolina nie wytrzymuje, zabiera dzieci i rusza w nocy w drogę. Trafia do domu w lesie nad jeziorem, gdzie mieszka starsza pani, Marta. Jej dom nazywany jest Pomroczysko. Ma dziwną, niespokojną aurę. Starsza pani zaskarbia sobie sympatię Karoliny i jej córek. Do tego w okolicy jest pałac, który dawniej należał do rodziny pruskiego hrabiego. Jego historia porusza Karolinę, a my w książce odkrywamy ją krok po kroku. Małgorzata Manelska napisała powieść, która mnie poruszyła nawet bardzo. Cierpienie jej bohaterów, ich walka o przetrwanie, to jak próbowali poradzić sobie z wirem historii, który przecież nie pyta, czy chcesz się z nim zmierzyć. Doskonale napisane tło społeczno-historyczne Mazur stworzyły naprawdę wyjątkową historię, którą serdecznie Państwu polecam. Małgorzata Manelska, Jak w korcu maku, od wydawnictwa Filia.
0: Ministerstwo Książek.
1: Dla Poliny. To piękna, czuła, delikatna opowieść o miłości, przyjaźni, stracie, poszukiwaniu, nadziei i niedopasowaniu. Jej autorem jest Taki Zwirger, a wydało ją wydawnictwo literackie. Autor uznawany jest za jednego z najlepszych współczesnych pisarzy niemieckich. Studiował na Cambridge, a zanim został pisarzem, był reporterem relacjonującym konflikty na Bliskim Wschodzie. Dawno nie czytałam książki, w której autor z taką wrażliwością i tkliwością potraktował swojego bohatera i jego życie. Hannes to chłopak wychowany w starej willi na torfowisku. Ktoś powie dziwny chłopak, bo małomówny, bo wycofany, bo zanurzony w świecie niedostępnym dla postronnych. Czuły na dźwięki deszczu, skrzypienia, w końcu fortepianu, bo mieszkając na torfowisku poznaje świat Chopina i Bacha. Jego dzieciństwo i młodość są proste, pachną śliwkami i śliwkowymi powidłami matki. Smakują ostrymi papryczkami uprawianymi przez Heinricha, u którego matka wynajęła pokój, zamieniając ciasne mieszkanko przy lotnisku na jeden wielki pokój na torfowisku. Smakują rabarbarem maczanym w brązowym cukrze. To są proste rzeczy, o których Hannes wiele lat potem powie, że tak pachnie szczęście. Pachnie też szamponem do włosów Poliny, jego przyjaciółki od zawsze, bo ich matki poznały się na porodówce. Polina jest inna niż Hannes. Żywiołowa, błyskotliwa, głośna, wygadana, sprytna. Heinrich nazwie ją lisiczką. Nie przeszkadza to młodym przyjaźnić się ze sobą, to ich przeciwieństwo sprawia, że się uzupełniają. Hannes nie potrafi mówić o ludziach, wspomnieniach, uczuciach. Potrafi je usłyszeć jako melodie wybrzmiewające mu w głowie. Potem także wygrywane na fortepianie. A dzieckiem przestaje być w momencie, kiedy zdaje sobie sprawę, że kocha Polinę, bo kogo innego. Kocha tą pierwszą, niespełnioną, silną miłością, która potrafi zdefiniować całe życie. A potem przychodzi dorosłość. Ona wyjeżdża na studia do Anglii i chce, żeby on jechał z nią. Ale on nie nadaje się do studiowania, nie chce być taki, jakim chce go zrobić Polina. Chce być sobą, nawet jeśli oznacza to stracenie życiowej szansy. Potem jego dotyka tragedia i nie chce już grać. Nie potrafi słyszeć melodii, woli ciszę. Zatrudnia się jako tragarz fortepianu. Nikt nie wie, że ten chudy młody człowiek w bluzie z kapturem potrafi tworzyć i grać tak, że w ludziach budzą się emocje, tęsknoty, radości, że jego muzyka przypomina o tym, co dobrego w życiu przeżyli albo co stracili, ale zepchnęli na obrzeża świadomości. Że pomaga pogodzić się ze stratą, lękiem, przypomina o marzeniach i zachwytach. I tak właśnie Hannes trwa, mijają lata puste, jeśli chodzi o muzykę i Polinę. A potem dzieje się coś, co daje mu ostatnią szansę na granie i na miłość. To jest naprawdę chwytająca za serce książka, piękna, przepełniona wrażliwością, powtórzę to, czułością wobec ludzkich pomyłek, tęsknot, błędów, marzeń, niedoskonałości i strachu, które nas bolą, ale sprawiają, że naprawdę żyjemy. Zwróćcie Państwo uwagę na tę książkę dla Poliny Takisa Wirgera od wydawnictwa literackiego.
0: Ministerstwo Książek.
1: Co nam dają kąpiele leśne? Mogłabym odpowiedzieć jednym słowem – wszystko. Relaksują, obniżają poziom stresu, poprawiają czas i jakość snu, wzmacniają odporność, wyciszają, dodają energii, obniżają poziom cukru we krwi, poprawiają krążenie, obniżają ciśnienie, poprawiają koncentrację i pamięć, pomagają stracić na wadze, a nawet pomagają zwiększyć produkcję białek przeciwnowotworowych. Jeśli ktoś nie dowierza, że to wszystko tylko dzięki kontaktowi z lasem, to są na to badania naukowe. Opisuje je jeden z ich twórców, profesor Ching Li, profesor kliniczny w Katedrze Medycyny Rehabilitacyjnej Nippon Medical School w Tokio, wiceprezes Międzynarodowego Towarzystwa Przyrody i Medycyny Leśnej, dyrektor Towarzystwa Terapii Leśnej w Japonii i autor książki Japońska sztuka kąpieli leśnych Shinrin-yoku, wydanej w Polsce przez wydawnictwo Insignis. Jak Państwo słyszą, Japończycy bardzo poważnie podchodzą do tematu. U nas też coraz częściej słyszy się o kąpielach leśnych. Zainteresowanie leśnymi spacerami wzrasta, tymi spacerami leczniczymi. Warto jednak uczyć się od mistrzów, a są nimi Japończycy. Przepracowani, przebodźcowani, nieśpiący, zestresowani, skupieni w miastach takich jak Tokio, z mnóstwem ekranów, neonów, głosów, hałasu, miastach, które nigdy nie śpią. Tymczasem nasze układy nerwowe i odpornościowe sobie z tym nie radzą. Jak możemy pomóc? Idźmy do lasu, radzi profesor, albo do dużego parku. Ale nie idźmy, włączając telefon, żeby zrobić zdjęcie czy nagrać film. Tylko idźmy naprawdę, wyłączając ekrany, gonitwę myśli i włączając naszą uważność na las, czyli wszystkie zmysły. W pracy i domu wykorzystujemy wzrok i słuch, w lesie czujmy, wąchajmy, jedzmy, patrzmy i słuchajmy. Zdejmijmy buty, jeśli to lato, dotykajmy kory drzew czy mchu. Zamknijmy oczy i słuchajmy ptaków, szumu drzew czy żyjątek wprawiających w ruch zbutwiałe liście. Profesor Ching Li pisze w tej książce, że to nasze umiłowanie przyrody, o którym w pędzie życia zapominamy, wynika z tego, jak żyli nasi przodkowie. Natura nas żywiła, chroniła, ubierała. To las jest dla nas naturalny, nie miasta i ekrany. Dlatego, żebyśmy mogli wrócić do stanu równowagi, potrzebujemy lasu i naprawdę są na to badania naukowe. Jeśli instynktownie szukali Państwo spokoju, wyjeżdżając poza miasto, to bardzo dobrze robiliście. Poza opisem badań naukowych, relacji ludzi, którzy praktykują Shinrin-yoku, znajdziemy tu praktyczne wskazówki, jak korzystać z kąpieli leśnych. Jeśli wyprawa do lasu wydaje nam się z jakichś względów niemożliwa, to chociaż do parku miejskiego, gdzie są drzewa, możemy zaprosić też las do naszych miejsc pracy i domów, wykorzystując rośliny doniczkowe i olejki eteryczne. I powtarzam, nie chodzi o szybki spacer w biegu przez las z telefonem w ręku. To nie będzie miało większego sensu. Profesor we wstępie napisał tak. Dlaczego kontakt z przyrodą tak na nas wpływa? Od wielu lat analizuję przyczyny tego zjawiska. Chcę się dowiedzieć, z jakiego powodu czujemy się dobrze na łonie natury. Jaka tajemnicza moc drzew sprawia, że jesteśmy zdrowsi i szczęśliwsi? Dlaczego wystarczy spacer po lesie, żeby obniżyć poziom stresu i mieć więcej energii? Niektórzy badają lasy, inni zajmują się medycyną. Ja zajmuję się medycyną lasu, żeby lepiej poznać wszystkie korzyści leśnych spacerów dla naszego zdrowia i samopoczucia. Zapraszam do lektury i do lasu oczywiście. Japońska sztuka kąpieli leśnych Shinrin-yoku to propozycja od wydawnictwa Insignis.
0: Ministerstwo Książek.

rozpoznać ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych. Jak oddzielić nagle rozum swój od serca. Jak usłyszysz siebie w takim szumnym skercu. Jak rozpoznać ludzi.

Słuchają Państwo Radia Nadzieja w sobotę, 10 października. Anna Czytowska, dzień dobry. Już za 3 minuty przeniesiemy się do Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Małym Płocku, skąd będziemy transmitowali mszę świętą.

Stajemy przed Twoim obliczem, Matko Pocieszenia, w naszym małopłockim sanktuarium. Ciągle zapraszamy Cię, Maryjo, do naszego życia. Matko Boga i nasza, Tobie oddajemy nasze zmartwienia i smutki. Wspomagaj nas i pocieszaj, abyśmy nigdy nie stracili nadziei w naszej ziemskiej pielgrzymce do Boga. Niech Twoje, o Maryjo, wstawiennictwo pomoże nam z głęboką wiarą przyjąć Słowo Boże i uczestniczyć na Najświętszej Eucharystii ku Twojej czci. Tobie przedstawiamy wszystkie intencje parafian, pielgrzymów oraz radiosłuchaczy Radia Nadzieja. Ta msza święta jest sprawowana w następujących intencjach. Ksiądz proboszcz modli się za świętej pamięci Roberta Rogińskiego w 17 z 32 przyświętych popogrzebowych. Ja modlę się za świętej pamięci Mariannę Mściwojewską w 5 z 8 przyświętych popogrzebowych. Panu Bogu przez wstawiennictwo Matki Bożej Pocieszenia polecamy również wszystkie intencje radiosłuchaczy diecezjalnego Radia Nadzieja. Przeprośmy teraz Pana Boga za wszystkie nasze grzechy. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i Wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Najświętszą Marię, zawsze dziewicę wszystkich aniołów i świętych i Was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.

Módlmy się. Boże, Ty przez Dziewicę Maryję zesłałeś swojemu ludowi Jezusa Chrystusa jako źródło pociechy. Spraw, abyśmy za jej wstawiennictwem zostali napełnieni wszelką pociechą i udzielali jej naszym bliźnim. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki.

Czytanie z listu świętego Pawła apostoła do Galatów. Bracia, Pismo poddało wszystko pod władzę grzechu, aby obietnica dostała się na drodze wiary w Jezusa Chrystusa tym, którzy wierzą. Do czasu przyjścia wiary byliśmy poddani pod staż prawa i trzymani w zamknięciu aż do objawienia się wiary. Tym sposobem prawo stało się dla nas wychowawcą, który miał prowadzić ku Chrystusowi, abyśmy z wiary uzyskali usprawiedliwienie. Gdy jednak wiara nadeszła, już nie jesteśmy poddani wychowawcy. Wszyscy bowiem dzięki tej wierze jesteście synami Bożymi w Chrystusie Jezusie. Bo wy wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni w Chrystusie, przyoblekliście się w Chrystusa. Nie ma już Żyda ani poganina, nie ma już niewolnika ani człowieka wolnego, nie ma już mężczyzny ani kobiety. Wszyscy bowiem jesteśmy kimś jednym w Chrystusie Jezusie. Jeżeli zaś należycie do Chrystusa, to jesteście też potomkami Abrahama i zgodnie z obietnicą dziedzicami. Oto słowo Boże.

nazwami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy Jezus mówił do tłumów, jakaś kobieta z tłumu głośno zawołała do Niego: błogosławione łono, które Cię nosiło, i piersi, które ssałeś. Lecz On rzekł: owszem, ale również błogosławieni ci, którzy słuchają Słowa Bożego i zachowują je. Oto Słowo Pańskie. Przez orędownictwo Matki Pocieszenia z naszego sanktuarium skierujmy do naszego Pana pokorne prośby. Módlmy się za Kościół Święty Katolicki, aby opromieniony opieką Maryi, Matki Pocieszenia, niósł ludziom radosne orędzie zbawienia. Ciebie prosimy. Módlmy się za naszą Ojczyznę, aby pod płaszczem Maryi, swej Królowej, pozostawała wierna wartościom chrześcijańskim. Ciebie prosimy. Módlmy się o powołania kapłańskie, zakonne z naszej parafii, aby nigdy w Chrystusowym Kościele nie zabrakło sług Słowa Bożego. Ciebie prosimy. Módlmy się za naszą diecezję, która przeżywa swoją jubileuszową pielgrzymkę do wiecznego miasta, aby Bóg błogosławił duchowieństwu i ludowi Bożemu. Ciebie prosimy. Módlmy się za zmarłych, których polecamy w tej mszy świętej porannej. Świętej pamięci Roberta Rogińskiego oraz Mariannę Mściwujewską, aby dzięki miłości miłosiernej Jezusa i Maryi dostąpili chwały zbawionych w niebie. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas zgromadzonych w małopłockim sanktuarium przed naszą niebieską Matką, abyśmy potrafili z pokorą powierzać swoją doczesność Panu Bogu. Ciebie prosimy. Panie Jezu Chryste, dzięki Ci składamy za to, że dałeś nam Maryję za Matkę i Pocieszycielkę na drodze wiary. Za jej wstawiennictwem wysłuchaj naszego wołania i obdarz nas wiecznym pokojem, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

0: Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący.
1: Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich na cześć i chwałę swojego imienia, także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego.
0: Ojcze Święty, przyjmij ofiarę, którą pokornie Tobie składamy, z radością oddaję cześć Najświętszej Maryi Dziewicy i spraw, aby dla nas zjednoczonych z ofiarą Chrystusa stała się źródłem pociechy w życiu doczesnym i zapewniła nam wieczne zbawienie przez Chrystusa Pana.

za prawdę godne to jest, abyśmy Tobie, Wszechmogący Wieczny Boże, składali dziękczynienie i sprawiedliwe, abyśmy Ci ofiarowali hymn chwały i zbawienia przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Jego jako źródło pociechy dla świata z radością przyjęła Najświętsza Maryja Panna i porodziła Go bez naruszenia swojego dziewictwa. Gdy stojąc obok krzyża swego Syna znosiła srogie boleści, pocieszałeś się nadzieją Jego zmartwychwstania. Modląc się z apostołami, gorliwie prosiła o ducha pociechy i pokoju oraz oczekiwała go pełna ufności. Teraz wzięta do nieba pociesza z macierzyńską miłością wszystkich, którzy ją z wiarą wzywają, aż nadejdzie pełen blasku Dzień Pański. Dlatego z aniołami wszystkimi świętymi wysławiamy Ciebie, razem z nimi wołając.

Co prawda święty jesteś Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerze wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
1: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Januszem i Tadeuszem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania. O świętej pamięci Robercie Rogińskim i Mariannie Mściwujewskiej i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem i jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym Franciszkiem z Asyżu i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieku podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa.
0: Przez Chrystusa.

0: Chwała przez wszystkie wieki wieku.
1: Amen.
0: Pouczeń przez Zbawiciela i posłusznie Go słowom ośmielamy się mówić.

0: Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa.
1: Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki.
0: Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju.

Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.

0: Święty Michale, Archaniele, broń nas w walce przeciw złości, zasadzkom złego ducha, bądź nam obroną. Niech mu rozkaże Bóg, pokornie o to prosimy. A Ty, Książę Wojska Niebieskiego, szatana i inne złe duchy, które na zgubę dusz krążą po świecie, mocą Bożą strąć do piekła. Módlmy się. Posileni paschalnym sakramentem prosimy Cię, Boże, abyśmy, oddając cześć rodzicielce Twojego Syna i przeżywając codziennie w naszym ciele misterium śmierci, umocnieni nadzieją nieba, każdego dnia głosili orędzie zmartwychwstania przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen.
0: Polecajmy Panu Bogu przez Maryję, Matkę Pocieszenia, z naszego sanktuarium intencje dzisiejszej mszy świętej, nasze osobiste intencje, intencje parafian, pielgrzymów, radiosłuchaczy, diecezjalnego Radia Nadzieja. Zawierzajmy wszystkich ofiarodawców i fundatorów różnych dzieł rozwijających nasze sanktuarium. Polecajmy osoby starsze, samotne, które przez krzyż choroby nie mogą być z nami. Ofiarujmy Matce Bożej siebie samych, całą naszą rodzinę parafialną i sanktuaryjną. Wybrana przez Ojca Niebieskiego, Matko Boga i nasza, wejrzyj na nas ze swojego tronu łaski i racz przyjąć wszystko, co posiadamy i kim jesteśmy. Oddajemy Ci świątynie nasze, przybytki chwały Trójcy Przenajświętszej i Twojej czci. Ofiarujemy Ci domy nasze, miejsca pracy, odpoczynku i cierpienia. Otocz opieką dzieci i młodzież, niech wzrastają w łasce u Boga i u ludzi. Niechaj znajdzie miejsce w Twoim niepokalanym sercu każda rodzina i każdy człowiek. Strzeż i broń wszystkich, bo jesteśmy dziećmi Ojca Niebieskiego i Twoimi. Matko Pocieszenia, Pani Małopłocka, prowadź nas drogą przykazań Bożych, a u kresu dni naszych wyjednaj nam łaskę wiecznego zbawienia. Przyjmijmy, Boże, błogosławieństwo

Kończymy transmisję mszy świętej z Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Małym Płocku. Na zegarach już 7:31. Modlitwa różańcowa na antenie Radia Nadzieja za 3 minuty z Państwa udziałem, więc zachęcam, aby włączać się i na antenie Radia Nadzieja razem z nami modlić modlitwą różańcową już za 3 minuty.

0: Modlitwa różańcowa.
1: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa. Siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, Święty Kościół Powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstania, żywot wieczny. Amen. Módlmy się o wiarę, nadzieję i miłość. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Tajemnice radosne. Tajemnica pierwsza. Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie. W tajemnicy zwiastowania Maryja akceptuje wolę Bożą. Nie jest to wola łatwa i jasna. Maryja jednak w pełnym zaufaniu przyjmuje decyzję Boga. Zgadza się, aby Słowo stało się ciałem.

0: w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
0: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta,
1: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
0: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać za wspólną modlitwę, błogosławionego dnia z Panem Bogiem.
1: Z Panem Bogiem dziękujemy bardzo za włączenie się do modlitwy różańcowej. Tajemnica druga, nawiedzenie świętej Elżbiety. W tajemnicy nawiedzenia Maryja dzieli się swoją wiarą i radością. Biegnie do człowieka potrzebującego pomocy. W swojej miłości żyje także dla innych ludzi. Zapraszam, proszę bardzo.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
2: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta,
1: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
2: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Najświętsze serce Jezusa, zmiłuj się nad nami. Bolesne i pokalane serce Maryi, módl się za nami. Bóg zapłać, Irena.
1: Bóg zapłać, Pani Ireno. Dziękujemy bardzo i życzymy dobrego dnia, dobrej soboty. Tajemnica trzecia. Narodzenie Pana Jezusa. W tajemnicy narodzenia Maryja jest świadkiem cudu. Bóg wypełnił swoją obietnicę. Jeszcze nigdy nie był tak blisko ludzi. Maryja widzi go jako pierwsza i przyjmuje jako swojego syna. Zapraszam.
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami chrztami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Chwała Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
3: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta.
1: Módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
3: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać za wspólną modlitwę różańcową i połączenie błogosławionego dnia z Panem Bogiem, modliła się Teresa.
1: Z Panem Bogiem, dziękuję bardzo. Tajemnica czwarta, ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni. W tajemnicy ofiarowania Maria wie, że nie może mieć swojego Syna tylko dla siebie, bo On całkowicie należy do Ojca. Czasami trzeba oddać Bogu to, co najcenniejsze, aby zyskać jeszcze więcej. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Proszę bardzo, zapraszam.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
2: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta.
1: Módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
2: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Najświętsze serce Jezusa, zmiłuj się nad nami. Bolesne, niepokalane serce Maryi, módl się za nami. Bóg zapłać.
1: Dziękujemy bardzo. Bóg zapłać. Tajemnica piąta. Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni. W tajemnicy odnalezienia Maryja zrozumiała, że jej Syn przyszedł, aby wypełnić wolę Ojca. Jednocześnie przekonała się, że łatwo jest stracić Jezusa, a dużo trudniej jest Go potem znaleźć. Zapraszam.
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święci imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiony jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiony jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Chwała Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
3: O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta.
1: Módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
3: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy. Zachowaj nas od ognia piekielnego. Zaprowadź wszystkich i pomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. We wszystkich intencjach Ojca Świętego za pokój naszej Ojczyźnie i na całym świecie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święci imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Chwała Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
3: Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Cierko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, będowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem Twoim nas pojednaj, Synowi Twojemu nas polecaj. Twojemu Synowi nas oddawaj. Bóg zapłać ze wspólną modlitwę i połączenie. Błogosławionego dnia z Panem Bogiem.
1: Z Panem Bogiem dziękujemy bardzo. Dziękuję wszystkim za wspólną modlitwę, szczególnie tym z Państwa, którzy dołączyli się do naszej modlitwy na antenie Radia Nadzieja. Już za niecałe 4 minuty Słowo Życia, codzienna Ewangelia wraz z komentarzem księdza Jana Krupki.

0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.
1: Z Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy Jezus mówił, jakaś kobieta z tłumu głośno zawołała do Niego: błogosławione łono, które Cię nosiło, i piersi, które ssałeś. Lecz On rzekł: tak, błogosławieni są raczej ci, którzy słuchają Słowa Bożego i Go przestrzegają.
2: Błogosławione łono, które Cię nosiło, i piersi, które ssałeś. W czasie swojego publicznego działania, nauczania, w pewnym momencie Jezus słyszy słowa pewnej kobiety, która wypowiada słowa błogosławieństwa, odnosząc je do Maryi. Ona bowiem była tą, która użyczyła swe łono, aby pod sercem swoim nosić Zbawiciela. Ona była tą, która karmiła Jezusa, kiedy ten przyszedł na świat. Maryja powołana do szczególnego zadania w historii zbawienia. Chrystus, jak słyszymy, przyjmuje te słowa, ale też podkreśla inną i chyba ważniejszą przyczynę błogosławieństwa: słuchanie i przestrzeganie Słowa Bożego. Rozumiemy, że Pan te słowa także odnosi do Maryi. Ona bowiem w swoim ziemskim życiu była naprawdę zatroskana o słuchanie i przestrzeganie Bożego Słowa, Bożej nauki. Maryja także i nas uczy swoim przykładem podobnej postawy. Dlatego troszmy się o to, aby przyjmować tę Bożą naukę i według niej postępować na drogach codziennego życia.
0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.

0: weekend w dobrym nastroju.
1: To jest sobota, 10 października. Spędzają ją Państwo z Radiem Nadzieja. Dziś obchodzimy Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego, a także Dzień Drzewa. Słońce wstało późno, bo o 6:44, a zajdzie już o godzinie 17:43. Jeśli chodzi o pogodę na ten rozpoczęty weekend, to z przewagą chmur, ale nie będzie tak źle, jeśli chodzi o temperatury, bo 10 stopni na termometrach teraz, 13 stopni to temperatura maksymalna prognozowana na dziś, 14 stopni na jutro. W przyszłym tygodniu już trochę chłodniej, tylko nieco powyżej 10 stopni na termometrach będzie i to niemalże przez cały tydzień. Będziemy sprawdzać, co ważnego wydarzyło się w tym tygodniu w regionie. Przed nami za 3,5 minuty fakty tygodnia.
2: Zapraszamy na reklamy.

0: tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Wolność to ja mam w weekendy. A na co dzień mam więcej niż wolność. IONIQ 3 to jeszcze więcej stylu i komfortu. Umów jazdę testową i weź udział w konkursie. Do wygrania 3 samochody Hyundai IONIQ 3 na rok. Hyundai IONIQ 3 to więcej niż wolność.
3: Hyundai Oscar, ulica Trobuta 55, Ostrołęka.
4: Po reklamie.

0: Fakty tygodnia w Radiu Nadzieja.
1: Jest sobota, 10 października. Zaczynamy Fakty tygodnia w Radiu Nadzieja. Uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych nr 4 imienia Adama Chętnika w Ostrołęce, gdzie w środę doszło do ataku nożownika, w piątek wrócili do normalnych zajęć. We wszystkich placówkach w mieście wzmożono jednak wczoraj środki bezpieczeństwa. Prezydent Ostrołęki Paweł Niewiadomski mówił o tym, że szkoła, w której doszło do ataku, znajdzie się pod szczególnym nadzorem strażników miejskich.
2: Poleciłem komendantowi Straży Miejskiej w Ostrołęce, aby strażnicy pełnili do odwołania dyżur właśnie przy wejściu głównym do placówki. Jest to podyktowane przede wszystkim tym, aby uczniowie mieli to poczucie bezpieczeństwa i mogli, przynajmniej starali się, wrócić do normalnego funkcjonowania.
1: W placówce został zlecony audyt bezpieczeństwa. W piątek prezydent spotkał się w tej sprawie z dyrektorami ostrołęckich szkół.
2: Spotkanie z wszystkimi dyrektorami ostrołęckich placówek oświatowych i również w tych placówkach zostaną zlecone takie audyty, żeby sprawdzić procedury, ewentualnie rekomendacje co do tego, aby te procedury wprowadzić.
1: W piątek pod wszystkimi szkołami w mieście oprócz funkcjonariuszy Straży Miejskiej dyżurowały także patrole policji. Rozsiewane w internecie pogłoski zapowiadające kontynuację tragicznych wydarzeń zrobiły swoje. Oficjalne dane frekwencyjne łomżyńskiego ratusza wskazują, że wielu rodziców nie zdecydowało się wczoraj posłać swoich dzieci do szkół i przedszkoli. Niską frekwencję zanotowano zwłaszcza w szkołach ponadpodstawowych. Odpowiedzialny w ratuszu za edukację wiceprezydent Łomży Andrzej Stypułkowski podał, że najmniej absencji zanotowano w przedszkolach.
3: Widzimy, że rodzice z troską podeszli do bezpieczeństwa swoich dzieci. W szczególności widać to w dzisiejszej frekwencji. Jeśli chodzi o przedszkola, tutaj frekwencja myślę, że jest najlepsza, wynosi około 50%. Przy czym trzeba pamiętać, że w ostatnim okresie frekwencja przedszkola i tak była trochę niższa z uwagi na sezon chorobowy, który jakby co roku dotyczy przedszkolaków.
1: Tak mówił wczoraj Andrzej Stypułkowski i podawał też dane dotyczące szkół.
3: Jeśli chodzi o szkoły podstawowe, tutaj frekwencja jest na poziomie około 1/3, więc widzimy, że dużo mniej dzieci dzisiaj dotarło do szkoły, niż to miało miejsce normalnie. Natomiast jeśli chodzi o szkoły średnie, tutaj frekwencja jest zdecydowanie najniższa, wynosi kilkanaście procent.
1: Ewentualna poniedziałkowa absencja ucznia nie będzie już automatycznie usprawiedliwiona. Ratusz wraz z miejskimi służbami przygotował rozwiązania, które mają zapewnić bezpieczeństwo wszystkim uczniom i przedszkolakom, a to związek z tymi powszechnymi obawami, jakie pojawiły się po atakach, do których doszło w mazowieckich szkołach.
0: To są Fakty Tygodnia w Radiu Nadzieja.
1: A ta seria niepokojących zdarzeń wywołała obawy rodziców nauczycieli. Ksiądz Tomasz Trzaska, suicydolog, nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, co stoi za nagromadzeniem takich incydentów. Wpływ może mieć samotność i przenoszenie życia młodych ludzi do internetu.
4: Myślę, że się zmieniła psychika młodego człowieka i daleki jestem od tego, żeby powiedzieć, że się zmieniła w stronę bycia mordercą. To na pewno nie. Natomiast zmieniła się psychika, pewna podatność na tego typu sugestie. Być może jakaś beznadzieja, być może utrata tych, jak to się w psychologii nazywa, czynników chroniących, czyli nie wiem, kryzys rodzinny. Te rodziny są dzisiaj inne niż kiedyś były.
1: Ekspert podkreśla, że nawet jeśli inspiracją są treści pojawiające się w sieci, to nie wystarczą one same w sobie. Potrzebny jest jeszcze podatny grunt, na którym takie pomysły mogą znaleźć oddźwięk. Jak dodaje ksiądz Tomasz Trzaska, należy nauczyć dzieci informować dorosłych o nietypowych sytuacjach.
4: Wiadomo, że młodzież ze sobą rozmawia i w pewnych rzeczach komunikuje wzajemnie, więc dobry kontakt i nauczenie dziecka, że jeżeli wiesz, że coś złego ma się wydarzyć i powiesz o tym dorosłym, to nie jesteś, jak to dzisiaj młodzież mówi, 60, że nie jesteś donosicielem, tylko możesz komuś uratować zdrowie czy życie, albo ochronić kogoś przed zrobieniem czegoś głupiego.
1: W najbliższych dniach, jak wiemy, szkoły będą zwracały szczególną uwagę na bezpieczeństwo uczniów, a ksiądz Tomasz Trzaska radzi rodzicom przede wszystkim rozmawiać z dziećmi, budować zaufanie i reagować na sygnały świadczące o przemocy, wykluczeniu albo niepokojących treściach pojawiających się w internecie. To są Fakty Tygodnia w Radiu Nadzieja. Do przeglądu wydarzeń wrócimy za niecałe 4 minuty i powiemy o bardzo kobiecym wydarzeniu, które wczoraj odbyło się w Łomżyńskiej Filharmonii.

0: To są fakty tygodnia w Radiu Nadzieja.
1: Panele dyskusyjne, wykłady motywacyjne, wręczenie odznak honorowych województwa podlaskiego, przede wszystkim rozstrzygnięcie konkursu Łomżenianka Roku. Kobiety nie tylko z Łomży spotkały się wczoraj w Filharmonii Kameralnej na trzecim łomżyńskim forum Kobiece Drogi. Przewodnicząca Łomżyńskiej Rady Kobiet Marlena Siok podkreślała, że dotychczasowe edycje forum były sukcesem.
2: Kiedy rozpoczynałyśmy 3 lata temu tę przygodę, miałyśmy taką potrzebę spotkania, potrzebę rozmowy i też stworzenia przestrzeni dla kobiet, które będą mogły pobyć razem bez oceniania, bez takiej presji, że zawsze muszą być silne. I dzisiaj, po tych 3 latach, mam poczucie, że to Łomżyńskie Forum Kobiece Drogi stało się naszą taką wspólną właśnie drogą z mieszkankami miasta. Spotykamy się po raz trzeci w takim haśle w zmianie, ponieważ zmienia się sposób, w jaki pracujemy, zmieniają się nasze relacje, zmienia się otoczenie, zmienia się tak naprawdę świat.
1: Wiceprezydent Łomży Andrzej Stypułkowski ocenił, że forum jest dowodem na to, że łomżyńskie kobiety są aktywne społecznie i chcą zmieniać rzeczywistość.
3: Miasto Łomża myślę, że jest miejscem, w którym odbywa się dialog wielu środowisk, wielu społeczności. Cieszę się również tym, że kobiety, które żyją, funkcjonują, pracują na terenie naszego miasta, są aktywne. Dzisiejsze wydarzenie myślę, że jest dobrym przykładem tego, że ta współpraca środowiska kobiecego na terenie naszego miasta wygląda bardzo dobrze.
1: Członek zarządu województwa Jacek Piorunek cieszył się, że samorząd województwa jest partnerem strategicznym tego wydarzenia.
4: Piękna konferencja, piękne forum skupiające kobiety przedsiębiorcze, aktywne, zdeterminowane do działania. Tematyka bardzo interesująca, bo to od zdrowia, przedsiębiorczość, formy działalności społecznej. Można poznać kobiety, którym się udało, ale też mnóstwo problemów, tak? No bo rozmawia się tam również o problemach, o kierunkach i wyznacznikach ich funkcjonowania. Także Samorząd Województwa Podlaskiego, jak każdą dobrą inicjatywę, wspiera również finansowo ten projekt.
1: Podczas wydarzenia poznaliśmy 5 laureatek tytułu Łomżynianki Roku w poszczególnych kategoriach. W kategorii działalność kulturalna i artystyczna zwyciężyła Ewa Schneider, dyrektor Muzeum Dworu Lutosławskich w Drozdowie.
5: To jest ogromne wyróżnienie, ponieważ ja od 5 lat próbuję zmienić Drozdowo, zmienić muzeum w Drozdowie i bardzo się cieszę, że widać również z perspektywy Łomży zmiany, które tam zachodzą. To nie są tylko inwestycje, ale też zmiany w działalności merytorycznej, podejściu do zwiedzających. Ja mam taką ambicje, aby muzeum, tak jak poprzednio, przed laty dwór, emanowało na cały region, aby świeciło przykładem wysokiej kultury, osiągnięć naukowych, takich pięknych postaw patriotycznych.
1: Mówiła Ewa Schneider, a kto wygrał w poszczególnych kategoriach, można sprawdzić na stronie internetowej radionadzieja.pl. Samorząd Łomży ma powody do radości. Miejski projekt pod tytułem Adaptacja do zmian klimatu terenów w Łomży został pozytywnie oceniony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i rekomendowany do dofinansowania z funduszy europejskich. Dzięki planowanej inwestycji łomżyńskie parki przejdą metamorfozę. Wiceprezydent Piotr Serdyński podkreśla, że otrzymanie dotacji umożliwi długo wyczekiwane zmiany w parkach.
6: W ramach tego projektu mamy drugi etap rewitalizacji Parku Jakuba Wagi. Mamy rewitalizację parku, w którym się znajdujemy, czyli Parku Ludowego przy ulicy Alei Legionów, ale też teren, obszar znajdujący się tuż przy ulicy Katyńskiej, między ulicą Katyńską a Parkiem Jana Pawła II. To naprawdę świetne informacje. Łomża inwestuje w zieleń, inwestuje w infrastrukturę zieloną i rekreacyjną.
1: Jak mówi Piotr Serdyński, celem projektu jest ochrona dziedzictwa przyrodniczego oraz odpowiedź na oczekiwania mieszkańców Łomży.
6: Wiąże się z tym dziesiątek nowych drzew, tysięcy nowych krzewów, bylin, dziesiątki tysięcy roślin cebulowych. Co bardzo ważne, ta roślinność będzie nawiązywała do tej naszej fauny i flory, która występuje właśnie w obszarach Łomży, ziemi łomżyńskiej, będzie nawiązywała do twórczości właśnie patrona Parku Jakuba Wagi, czyli tych roślin, które były opisane we florze polskiej.
1: Całościowy koszt projektu to prawie 17,5 miliona złotych, a pozyskane dofinansowanie przekroczy 11,5 miliona.
0: To są fakty tygodnia w Radiu Nadzieja.
1: Ponad 6 milionów złotych dofinansowania z funduszy europejskich dla Podlaskiego otrzymało miasto Łomża na realizację projektu Edukacja Przyszłości, program zajęć dodatkowych, nauki języków obcych czy wsparcia psychologicznego obejmie prawie 2,5 tysiąca uczniów. Członek zarządu województwa Jacek Piorunek informuje, że przyznane środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego.
4: Trafią do 12 łomżyńskich szkół, a w jakim celu? No generalnie na podniesienie jakości kształcenia i chodzi tutaj nie tylko o uczniów, ale również i nauczycieli. Dotyczy to kompetencji kluczowych, umiejętności cyfrowych, nauki języków obcych, ale też doradztwa zawodowego. Także wiele grup tym wsparciem zostanie zagospodarowane.
1: To bardzo istotne wsparcie, dziękował wiceprezydent Łomży Andrzej Stypułkowski.
3: Dzięki temu będziemy mogli wyposażyć nasze szkoły, przeprowadzić niezbędne zajęcia dodatkowe, co w szczególności istotne w obecnej sytuacji. Również część środków zostanie przeznaczona na pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla naszych dzieci. Przypomnę, że ten projekt będzie realizowany we wszystkich szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest miasto Łomża, jak również w liceach, szkołach średnich, których również miasto Łomża jest oczywiście organem prowadzącym.
1: Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 w Łomży Małgorzata Pietrusewicz oceniła, że projekt Edukacja Przyszłości może zainteresować każdego ucznia.
7: Ciągle nam potrzeba takich środków, zarówno na wsparcie dzieci, tych, które potrzebują tego wsparcia, jeżeli chodzi o uzupełnienie informacji, wiadomości, ale też i doposażenie, bo w tym projekcie na przykład mamy wspaniałe też wycieczki dla dzieci, ale mamy też kąciki takie relaksu, których nam do tej pory brakowało. A bardzo się cieszymy z tego, że też w projekcie będziemy mogli doposażyć salę do tańca, a mamy grupę taneczną Piąteczka.
1: Łączna wartość projektu wyniesie około 7 milionów złotych. To jest przegląd wydarzeń tego dnia w Radiu Nadzieja. Wrócimy już, zerkam na zegar za 3 minuty i powiemy o Dniu Papieskim, który odbędzie się jutro.

0: To są fakty tygodnia w Radiu Nadzieja.
1: Zbliża się 26 Dzień Papieski. W tym roku obchodzony będzie w najbliższą niedzielę, jutro 11 października, pod hasłem Święty Jan Paweł II, uczeń misjonarz. To okazja do przypomnienia nauczania papieża Polaka, refleksji nad jego duchowym dziedzictwem. Ważne miejsce w życiu Jana Pawła II zajmowała modlitwa różańcowa, z którą był szczególnie związany, podkreśla ksiądz Jan Krupka.
2: O tym daje oświadczenie.

0: W czasie jego podróży apostolskich, kiedy spotykał się z różnymi osobami, bardzo często te osoby otrzymywały w podarunku od papieża koronkę różańcową.
1: Obchodom Dnia Papieskiego tradycyjnie towarzyszyć będzie zbiórka na rzecz Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia, która poprzez program stypendialny wspiera młodych ludzi w zdobywaniu wykształcenia. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Łomży planuje organizację szkoleń dla swoich kierowców. Ich celem będzie przede wszystkim doskonalenie umiejętności reagowania w trudnych sytuacjach, łagodzenie konfliktów oraz budowanie wzajemnego szacunku między kierowcami a pasażerami. Jak podkreśla prezes MPK Andrzej Modzelewski, szkolenia mają nie tylko podnieść jakość obsługi.
2: Niejednokrotnie jedne słowo może zadecydować o tym, że ta rozmowa pójdzie w nieodpowiednim kierunku. Bo wiemy, że ludzie często jadą do pracy, spieszą się. No i te nerwy się pojawiają. No a z drugiej strony nie taka odpowiedź może eskalować ten konflikt i wtedy dochodzi do tego, że to wszystko się jakby opiera już u mnie, są skargi. Planujemy więc przeprowadzenie takiego szkolenia obsługi pasażera, no bo to jest kluczowe.
1: Jak zaznaczał na antenie naszego radia Andrzej Modzelewski, MPK to nie tylko nowoczesny tabor i autobusy, ale przede wszystkim pasażerowie i jakość świadczonych im usług.
2: Bo to głównie chodzi o pewnego rodzaju techniki, gdzie ten konflikt będzie załagodzony. Takie rzeczy są przydatne. Przyda im się tylko może odrobinę tej wiedzy i też może wiadomo, takiego nowego powiewu. MPK to nie tylko tabor. Nie chodzi o to, żeby były tylko nowe autobusy, tylko żeby pasażerowie byli zadowoleni.
1: Spółka zapowiada również kolejne spotkania z grupami mieszkańców, podczas których będą mogli zgłaszać swoje uwagi, propozycje i pomysły dotyczące funkcjonowania komunikacji miejskiej.
3: To są Fakty Tygodnia w Radiu Nadzieja.
1: Czystsze ulice, zadbane chodniki i sprawniejsze odśnieżanie. Zimą w Łomży pojawi się nowoczesny sprzęt, który pomoże zadbać o miejską infrastrukturę przez cały rok. Nowe maszyny mają usprawnić codzienne prace związane z utrzymaniem dróg, chodników i placów, a przede wszystkim zwiększyć bezpieczeństwo mieszkańców. Jak podkreśla Marek Olbryś, dyrektor MPGKiM w Łomży, inwestycja pozwoli podnieść jakość wykonywanych prac i jeszcze sprawniej realizować zadania niezależnie od pory roku.
4: MPGKiM od lat utrzymuje miasto w dobrym stanie użytkowania i czy to będzie teren zielony, czy to będą drogi, chodniki, place, to staramy się tutaj i upiększać zielenią, ale też i wykonywać remonty, inwestycje, które, czy budżety obywatelskie. No i myślę, że to jest takim wymiarem, że umiemy to robić, a ludzie są już od lat, pracują, mają doświadczenie, wiedzę, no i energię mają do pracy.
1: Jak zaznacza prezydent Łomży Mariusz Szanowski, systematyczne unowocześnianie i wyposażenia to ważny element dbałości o miejską infrastrukturę.
5: Staramy się w miarę sukcesywnie też zakupywać nowy sprzęt po to, żeby ich praca była lżejsza, bo wiemy, jak ciężka jest to praca. Z rana widzimy naszych pracowników, którzy już dbają o zieleń, w zimę też posypują chodniki, żebyśmy mogli bezpiecznie dotrzeć do pracy, do domu, do szkoły. W związku z tym ich praca jest bardzo ciężka i mam nadzieję, że ten sprzęt sprawi, że będzie chociaż odrobinę lżejsza.
1: Nowe maszyny już wkrótce wyjadą na ulice miasta. Łączna wartość zakupionego sprzętu to blisko 2 miliony złotych. Wśród nowego wyposażenia MPGKiM to znalazły się m.in. zamiatarka mechaniczna z obrotowymi szczotkami, samochód ciężarowy z zabudową wywrotki, pługiem śnieżnym, a także traktorki ogrodowe do koszenia trawy. To jest Radio Nadzieja w sobotę. Minęła 8:37. Do przeglądu wydarzeń wracamy za 3,5 minuty.

0: To są fakty tygodnia w Radiu Nadzieja.
1: Oszuści cały czas szukają nowych sposobów, aby wzbudzić zaufanie i tym samym wyłudzić oszczędności swoich ofiar. Boleśnie przekonała się o tym 36-latka z Łomży, która uwierzyła, że rozmawia przez telefon z funkcjonariuszem Centralnego Biura Antykorupcyjnego. W efekcie straciła ponad 70 tysięcy złotych. Jak mówi Urszula Brulińska z zespołu prasowego Komendy Miejskiej Policji w Łomży, do policjantów zgłosiła się kobieta, która poinformowała, że padła ofiarą oszustów podających się za funkcjonariuszy CBA.
2: 36-latka wyjaśniła policjantom, że wszystko zaczęło się od telefonu od rzekomego funkcjonariusza, który przedstawił się jako komisarz CBA. Mężczyzna zadzwonił z zastrzeżonego numeru na jej telefon komórkowy. Poinformował ją, że ktoś w Bydgoszczy próbuje wziąć kredyt na jej dane osobowe. Z powagą w głosie dodał, że służby są w trakcie rozpracowywania grupy przestępczej działającej na Podlasiu, a ona może pomóc w ich zatrzymaniu. Zaznaczył również, że jej telefon może być na podsłuchu, dlatego dla bezpieczeństwa nie powinni się rozłączać aż do zakończenia operacji.
1: Rzekomy funkcjonariusz zapytał następnie 36-latkę o oszczędności, a gdy kobieta powiedziała, że je posiada, nakazał jej szybkie działanie.
2: Cały czas z telefonem przy uchu, słuchając instrukcji fałszywego komisarza i chcąc uchronić swoje pieniądze, 36-latka zabrała całą gotówkę trzymaną w mieszkaniu i pojechała wpłacić ją do wskazanego przez oszusta wpłatomatu. Mężczyzna dyktował jej kolejne kody BLIK, zapewniając, że pieniądze natychmiast trafią na jej nowe, bezpieczne konto. Kobieta nie sprawdziła tego od razu, ponieważ spieszyła się do pracy. Po powrocie do domu opowiedziała o wszystkim mężowi. To on sprawdził stan konta i odkrył, że nie ma na niej żadnej wpłaty.
1: Dopiero wtedy kobieta uświadomiła sobie, że padła ofiarą oszustwa. Mieszkanka Łomży przekazała oszustom łącznie 76 tysięcy złotych. Drugi etap rozbudowy łomżyńskich bulwarów nad Narwią coraz bliżej realizacji. Jak mówił na naszej antenie prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski, jest duża szansa, że prace zakończą się wcześniej niż planowano, a coraz bliżej jest również rozpoczęcie trzeciego etapu inwestycji. Obecny etap prac obejmuje modernizację bulwarów na odcinku od portu Łomża do mostu Hubala, przypomina Mariusz Chrzanowski.
3: Jeszcze sporo brakuje do końca, bo i kwestia i oświetlenia, ale już tam masa tak zwana bitumiczna została położona i ten etap już w następnym roku, on do końca października zgodnie z planem powinien być zrealizowany. Liczymy na to, że będzie wcześniej. Takie mamy też gwarancje. Stąd między innymi wystąpiliśmy przecież do Rady o zabezpieczenie środków na plażę miejską. Może jest szansa na to, że to plażę się uda uruchomić, chociaż mówię, tutaj mamy jakby termin sztywny, ale widać, że prace postępują.
1: Coraz bliżej jest też podpisanie umowy z wykonawcą trzeciego etapu, którego celem będzie zagospodarowanie terenu w kierunku stadionu miejskiego.
3: Kwestia jeszcze podpisania umowy, kwestia rozstrzygnięcia, procedury jeszcze prawne. Jeżeli tutaj uda nam się to przebrnąć, no to wtedy kolejny trzeci etap. Widać, że mieszkańcy naszego miasta chętnie spacerują, chętnie też będą korzystać z tych bulwarów, a będą tam przecież atrakcje też i dla najmłodszych. No wiadomo, też głównym takim motorem będzie na pewno plaża, nowoczesna plaża z całą infrastrukturą techniczną. No, bo w poprzednich latach pamiętamy, jak to wyglądało i Łomża już będzie miała pewne standardy, jeżeli chodzi o ten wypoczynek na plaży.
1: Na realizację trzeciego etapu prac miasto otrzymało około 30 milionów złotych dofinansowania z budżetu województwa podlaskiego.
0: To są fakty tygodnia w Radiu Nadzieja.
1: Rozmawiam z radnymi Łomży o tym, aby w przyszłorocznym budżecie miasta znaleźć środki na rozpoczęcie remontu skarpy przy ulicy Zjazd, bo znajdujące się tam kamienie są niebezpieczne dla kierowców, ale też dla naszych pracowników, którzy prowadzą tam prace porządkowe, mówił na naszej antenie dyrektor MPGKiM Marek Olbryś. Od dłuższego czasu stara się o przeprowadzenie remontu skarpy.
4: Sprawa jest trochę moim takim oczkiem w głowie, ponieważ skarpa to element nie tylko dekoracyjny, ale konstrukcyjny. Na tej skarpie utrzymuje się budynek drugiego Olo, a to jest stara skarpa, która już się zdegradowała. Tam są polne kamienie, około 50 lat ta skarpa wytrzymała, ale już po tych 50 latach widać, że struktura konstrukcyjna tej skarpy już nie pracuje nad elementem nacisków, które są obciążeniem tej skarpy.
1: Kamienie mogą być niebezpieczne dla osób znajdujących się w pobliżu.
4: Te kamienie wypadają, one nie są na stałe związane z gruntem. Grunt się zdegradował, tam nie ma betonu, tam jest piasek. Być może w jakiś sposób nie było jeszcze zagęszczarek, nie było takich sprzętów, żeby dobrze tę skarpę zazbroić w betonie, w żelbetonie. Natomiast nasz projekt opiewa na około 1,5 miliona złotych. Będzie to trudne pewnie dla budżetu, ale możemy to robić 2-3 lata. Systematycznie będziemy to robić.
1: Według projektu skarpa ma zostać wykonana w granicie, natomiast planowany na niej napis "Zasmakuj w Łomży" wraz z herbem miasta będzie zrobiony z bazaltu.

0: To są fakty tygodnia w Radiu Nadzieja.
1: 34 samorządy z województwa podlaskiego skorzystają w ostatnim kwartale tego roku z bonu senioralnego. To nowy rządowy program, którego celem jest sfinansowanie podstawowej opieki i wsparcia, którego wymagają osoby po 65 roku życia. Wojewoda podlaski Jacek Brzozowski mówił, że do końca roku pomoc otrzyma 171 seniorów, a łączny czas wsparcia przekroczy 17 tysięcy godzin.
2: Jeżeli chodzi o bon senioralny i ostatni kwartał tego roku, to przeszło 850 tysięcy złotych, które zostaną przekazane tym 34 jednostkom samorządu terytorialnego. O jakim wsparciu mówimy? Chodzi o codzienne funkcjonowanie, czyli ubieranie się, przygotowywanie posiłków, pomoc w poruszaniu się, pomoc w sprzątaniu mieszkania, kwestie higieny, kwestie pielęgnacji, ale także aktywizacja intelektualna oraz ruchowa.
1: 111 tysięcy złotych najwięcej z całego województwa trafi do gminy Czyżew, za co dziękował burmistrz Franciszek Kuczewski.
3: W mojej gminie jest ponad 1200 osób powyżej 65 roku życia. Część osób jest sprawnych, może sama funkcjonować, ale zgłaszają się bardzo dużo rodziny i proszą o pomoc dla tych osób, gdyż są bardzo aktywne zawodowo. Nie ma komu tym ludziom pomagać, dlatego ten bon senioralny bardzo się przyda w opiece osób, które potrzebują najbardziej tej opieki, które same nie mogą funkcjonować. Uważam, że pomoc osobom starszym jest bardzo potrzebna, zresztą osób starszych jest coraz to więcej.
1: Wśród samorządów, które otrzymają najwięcej pieniędzy, są także Suraż i Tykocin. Wraz z początkiem października w mazowieckich szkołach ponownie ruszyła nauka bezpiecznych zachowań na drodze. Rozpoczęła się czwarta edycja kampanii Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny. Akcja potrwa do końca maja przyszłego roku i ma poprzez zabawę oraz praktyczne zadania zwiększać świadomość dzieci w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, mówi Anna Brzezińska, członek zarządu województwa mazowieckiego.
4: Akcja Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny, który samorząd województwa mazowieckiego realizuje, aby zwiększyć świadomość dzieci w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego. W tym roku ponad 90 szkół, ponad 1500 dzieci wzrasta zainteresowanie akcją, co bardzo nas cieszy, ale także cieszy nas to, że zwiększa się świadomość dzieci i wspólnie razem dbamy o ich bezpieczeństwo. Zgłaszajcie się, czekamy na wasze zgłoszenia. Razem budujemy świadomość i bezpieczeństwo dzieci.
1: Uczniowie za pośrednictwem portalu edukacyjnego Bezpieczne Mazowsze będą zdobywali wiedzę dotyczącą m.in. bezpieczeństwa pieszych, rowerzystów i pasażerów. Najbardziej aktywne szkoły będą mogły wziąć udział również w warsztatach z ratownikami, strażakami, policjantami i ekspertami WORD. W poprzedniej edycji kampanii uczestniczyło ponad 90 szkół i 1500 uczniów z Mazowsza.
0: To są fakty tygodnia w Radiu Nadzieja.
1: 15 października szczególną pamięcią otaczane są dzieci, które odeszły przed narodzinami, a także ich rodzice i najbliżsi. Międzynarodowy Dzień Dziecka Utraconego zwraca uwagę na doświadczenie straty i żałoby, z którym każdego roku mierzy się wiele rodzin. Rodzice, którzy po stracie dziecka nie radzą sobie z żałobą, nie muszą pozostawać z tym doświadczeniem sami. Pomoc i wsparcie mogą znaleźć m.in. w duszpasterstwie rodzin diecezji łomżyńskiej, mówi ksiądz Jacek Kotowski, duszpasterz rodzin.
5: Jeśli ktoś sobie z takim bólem i traumą nie radzi, to mamy psychologów, czy mamy księży, z którymi można porozmawiać. Ja sam na przestrzeni lat spotkałem wiele par, które przychodziły, pytały, co zrobić, jak po kolei załatwić formalności, czy mogą ciało swojego dziecka zabrać ze szpitala, chociaż dzisiaj już taką informację otrzymują po tym, co udało się zrobić na terenie naszej diecezji. Więc dzisiaj i w takich ośrodkach, czy punktach, no, gdzie bezpośrednio się stykają z tym bólem i doświadczeniem, dostają pomoc, ale jeśli ktoś sobie też nie radzi, to w naszej poradni, czy w rozmowie z duszpasterzem, czy psychologiem, jak taką pomoc też można zyskać. A jeśli ten proces żałoby trwa zbyt długo i ktoś sobie rzeczywiście nie radzi, to wtedy nawet trzeba nie bać się, a pójść i skorzystać z pomocy nawet specjalisty.
1: Szczególnym miejscem pamięci o dzieciach, które zmarły przed narodzinami, są groby dzieci utraconych. Jak podkreśla ksiądz Jacek Kotowski, mają one nie tylko wymiar symboliczny, ale dają rodzicom konkretne miejsce, w którym mogą przeżywać żałobę i pielęgnować pamięć o swoim dziecku.
5: Taki grób, faktyczny grób, rzeczywiście są tam pochowane dzieci utracone, jest miejscem czy grobem, gdzie rodzice mogą przyjść, zapalić znicz, zostawić kwiaty, mogą też zmówić modlitwę, mogą tam leczyć swój ból czy taką traumę po utracie dziecka, ale też jest miejscem, gdzie mogą Panu Bogu zadać trudne pytanie, dlaczego na przykład to nas spotkało. I chciałbym, żeby rodzice, no, taki grób traktowali jak grób swojego dziecka, a więc nie tylko tam zapalali świece czy nosili kwiaty, zostawiali często jakąś zabaweczkę czy aniołka, ale żeby też, jeśli mogą, to nawet go posprzątali jak trzeba, żeby traktować ten ten grób jak grób kogoś bardzo bliskiego.
1: Pogrzeby dzieci utraconych odbędą się dziś m.in. w Grajewie, Kolnie, Ostrołęce, Ostrowi Mazowieckiej i Zambrowie, a 16 października w Wyszkowie. Pełen harmonogram publikujemy na naszej stronie radionadzieja.pl.
6: Cicho tak, bez zbędnych słów, zapukał do drzwi moich Bóg. Chciał pocieszyć mnie ciut, nadzieję miał, że poznam prawdy smak. Ją garściami

0: To są fakty tygodnia w Radiu Nadzieja.
1: Nowoczesny dworzec, baza rowerów miejskich i przestrzeń dostosowana do potrzeb pasażerów. Tak ma wyglądać nowe centrum przesiadkowe w Ostrołęce. Miasto podpisało już umowę z wykonawcą inwestycji, a to kolejny krok w stronę nowoczesnej i wygodnej komunikacji miejskiej dla mieszkańców miasta i całego regionu, mówi Katarzyna Ogniewska, rzecznik prasowy Urzędu Miasta Ostrołęki.
2: Wykonawcą inwestycji została ostrołęcka firma Solid EcoBud. Powstanie nowoczesne, w pełni dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i wyposażone w panele fotowoltaiczne, budynek dworcowy. Pasażerowie będą mogli skorzystać z komfortowej poczekalni, kas, informacji, przechowalni bagażu oraz zadaszonych peronów z elektronicznymi tablicami informacyjnymi. To jednak nie wszystko. Zakres zadania obejmuje również zagospodarowanie zieleni oraz zakup małej architektury, ławek, koszy na śmieci, donic czy stojaków na rowery.
1: Inwestycja obejmuje także przebudowę okolicznego układu drogowego. Chodzi o ulicę Piłsudskiego, Gocłowskiego i Starosty Kosa. Inwestycja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej, a centrum ma być gotowe w ciągu 12 miesięcy. Jesienna aura nie musi oznaczać rezygnacji z aktywności na świeżym powietrzu. MOSiR Łomża zachęca mieszkańców, aby niedzielne poranki spędzać na sportowo. Do końca listopada na łomżyńskich bulwarach będą się odbywały wspólne marszobiegi. Do aktywności zachęca dyrektor MOSiR-u Bernadeta Krynicka.
3: Mamy taką propozycję, że wychodzimy i będziemy organizowali właśnie tam na bulwarach marszobiegi i biegi, więc prośba jest do Państwa, żebyście obserwowali naszą stronę internetową, nasze media społecznościowe, nasze kanały informacyjne, ponieważ na bieżąco będziemy komunikować.
1: A start w każdą niedzielę o godzinie 9 przy ulicy Żydowskiej 10. Dołączyć może każdy, niezależnie od kondycji czy sportowego doświadczenia.
0: To są fakty tygodnia w Radiu Nadzieja.
1: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej jak co roku zaprasza mieszkańców Łomży na dni otwarte, które odbędą się w ciepłowni miejskiej już 20 i 21 października. Podczas zwiedzania będzie można z bliska zobaczyć, jak powstaje energia cieplna i elektryczna z OZE, czy dowiedzieć się, po co w ciepłowni laboratorium. Prezes MPC-u Radosław Żegalski mówił na antenie naszego radia, że podczas wydarzenia zwiedzający będą mogli dowiedzieć się, jak działa węzeł cieplny.
4: Będą dni otwarte na kotłowni naszej, tam będziemy też pokazywali, tak jak co roku, naszym mieszkańcom, czy też uczniom naszych szkół, i rozszerzymy to właśnie też o ten element pokazowy, jak funkcjonuje węzeł cieplny, czyli nie kotłownia, tylko ostatni element w tej całej układance ciepłowniczej, czyli węzeł cieplny już w budynku, który jest ogrzewany.
1: Udział w zwiedzaniu jest bezpłatny, ale ze względów organizacyjnych obowiązują wcześniejsze zapisy. Można się zapisywać telefonicznie i mailowo do 15 października.
0: To były fakty tygodnia w Radiu Nadzieja.
5: Zapraszamy na reklamy.
6: Choroba może utrudniać codzienność, ale czy musi oznaczać rezygnację z pracy i własnych planów? Jak aktywność zawodowa wpływa na poczucie samodzielności i własnej wartości? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Naszym gościem będzie Magdalena Krajewska, pracownik Zakładu Aktywności Zawodowej. Porozmawiamy o codziennych wyzwaniach pracy i tym, co daje jej możliwość pozostawania aktywną zawodowo. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
7: Krystyna, mam nadzieję, że zakupy już widziałaś.
8: Tak, właśnie patrzę. Zbyszek?
7: Co?
8: A mleko i śmietanę kupiłeś?
7: Tak, mazurski smak.
8: No a twaróg i masło na śniadanie masz?
7: Tak, mazurski smak.
8: Zbyszek, a skąd ty to wszystko takie pyszne wziąłeś?
7: No jak to skąd, Krystyna? To się bierze z natury.
9: Prosty skład, naturalna czystość i pyszny, autentyczny smak. Mazurski smak. To się bierze z natury.
10: Podlasie. Wschodnia granica Unii Europejskiej. Wyzwania i nowe możliwości rozwoju. Już 4 listopada odbędzie się Forum Spójności i Rozwoju Granicznego Unii Europejskiej. Gospodarka, przedsiębiorczość, rozwój regionu i przyszłość terenów przygranicznych. Tematy ważne dla wszystkich. Poznaj wyzwania i szanse stojące przed województwem podlaskim. Forum Spójności i Rozwoju Granicznego Unii Europejskiej. Rozmawiajmy o przyszłości województwa podlaskiego.
5: Muzeum Pamięć i Tożsamość imienia świętego Jana Pawła II w Toruniu zaprasza w 177. rocznicę śmierci Fryderyka Chopina na recital fortepianowy Konrada Biniendy. Wybitny polsko-amerykański pianista i kompozytor zaprezentuje zarówno własne kompozycje, jak i dzieła Fryderyka Chopina. Recital fortepianowy Konrada Biniendy w sobotę 17 października o godzinie 16 w audytorium Muzeum Pamięć i Tożsamość imienia świętego Jana Pawła II w Toruniu. Bilety dostępne w kasach muzeum oraz online.
11: Po reklamie.
12: Radio Nadzieja,

0: trochę.
1: To jest Salon Dziennikarski. Witam Państwa bardzo serdecznie. Audycję przygotowujemy razem z Radiem Warszawa 106,2. Z radiem, które 106,2 na Mazowszu, to jest częstotliwość nadawania. Proszę Państwa, to radio, ta stacja, wspaniała stacja, obchodzi dziś 35-lecie swojego istnienia. Piękny jubileusz. Gratulujemy, życzymy wszystkiego dobrego i dziękujemy za wieloletnią współpracę. A ja witam serdecznie Marzenę Nykiel, Telewizja w Polsce 24. Witam Cię, Marzeno, serdecznie. Jerzy Schmidt, Tygodnik Sieci, Dariusz Matuszak, portal witam w polityce.pl i witam Piotra Semkę, Tygodnik do Rzeczy na łączach. Dzień dobry, Piotrze. Witaj serdecznie.
2: Dzień dobry. Poranek dosyć pochmurny, ale serca płoną.
1: Proszę Państwa, piękna pogoda. Ja jestem zwolennikiem tego, żeby chwalić nasz klimat, bo sam upał jest nie do zniesienia. Te pory roku, ja tu mam rękawice bokserskie, może zdążymy, to powiemy, to oczywiście w odniesieniu do, że tak powiem, sparingu prezydenta na Filipinach, który przebojem wszedł do światowych mediów społecznościowych i nie tylko. A rozpoczynamy od sprawy smutnej, poważnej, od sprawy, która mamy nadzieję, wywoła poważną debatę o tym, dokąd zmierza nasze społeczeństwo, dokąd zmierza nasz naród, czy można zatrzymać te fatalne trendy cywilizacyjne, które wymknęły się chyba spod kontroli i czy można przekonać Polaków, żeby przyjęli recepty, które właściwie leżą na stole, ale które wymagają podjęcia i pewnego wysiłku. Najpierw, proszę Państwa, krótki materiał. Policja, Ostrołęka, relacja o tym, co się zdarzyło.
3: Dziś o godzinie 11:05 odebraliśmy zgłoszenie, że do jednej ze szkół na terenie Ostrołęki wszedł 19-letni uczeń tej szkoły i po wejściu niebezpiecznym narzędziem zaatakował zarówno uczniów, jak i nauczycieli. Po wszystkim uciekł z miejsca. Niestety w wyniku tego zdarzenia na chwilę obecną 8 osób zostało przetransportowanych do szpitala z obrażeniami ciała. Są wśród nich zarówno...
1: Tych relacji się namnożyło, bo to było już kilka ataków. Jest ofiara śmiertelna. Pani Woźna, która, no nie wiemy, czy broniła dzieci, czy nie, to nie jest jeszcze opisane, no ale jest na pewno ofiarą śmiertelną. Bardzo współczujemy rodzinie. Słuchajcie, wasza ocena sytuacji. Co to jest? Bo są głosy, że to może rosyjska prowokacja, gdzieś manipulacje dziećmi, albo właśnie jakiś kryzys społeczny, albo próba destabilizacji kraju. Marzeno, jak na to patrzysz?
4: Że cała sprawa ma kilka poziomów i jedna kwestia nie wyklucza drugiej. Po pierwsze, państwo po raz kolejny nie przeszło crash testu. Pokazał Donald Tusk, który sam wprowadził dezinformację, później prostowaną przez jego ministrów, pokazał, że no po prostu służby nie są gotowe do pewnych działań. Już pół roku temu był raport
1: na szef temat... Szef ABW powiedział w wywiadzie dla Rzeczpospolitej, że ma informacje o radykalizowaniu się młodzieży.
4: A o tym było wiadomo już wcześniej. Za Prawa i Sprawiedliwości powstała taka jednostka w ABW prewencji terrorystycznej, którą Donald Tusk w 24 roku w lipcu zlikwidował. A właśnie ta jednostka zajmowała się takim bardzo nieoczywistym procesem radykalizacji również młodzieży i ostrzegała już wtedy przed tym, że ten proces postępuje.
1: Donald Tusk zlikwidował instytucję, która się miała zajmować demografią, po prostu ją zniszczył.
4: Zniszczył wszystkie możliwe pokolenia. Instytucje łącznie ze szkołą. No, na czele Ministerstwa Edukacji jest walcząca aktywistka lewicowa, która robi wszystko, żeby zniszczyć struktury szkolne, wspólnotę szkolną, żeby odebrać nauczycielom autorytet i to trwało przez lata.
1: Ale robi wiele, karmi dzieci szpinakiem, brokułami, wprowadza dietę planetarną, zakazuje mięsa.
4: Tak, a przedmioty typu religia i wychowanie do życia w rodzinie, które formują nasz kręgosłup.
1: Jedyne miejsce, gdzie wielu ludzi zetknęło się po prostu z dobrymi wartościami.
4: To prawda i to jest zastępowane edukacją seksualną, inaczej nazywaną, ale która tak naprawdę skupia jedynie na sobie samym. Najważniejsze wartości w szkole to dobrostan, prawa uczniów, nie ma żadnych obowiązków.
1: Tolerancja.
4: Nie ma nawet prac domowych, żeby dzieci mogły rozwijać pasje. No to właśnie te pasje rozwijają siedząc w internecie. A to, co dzieje się w internecie, na co też nie ma reakcji, bo przecież Kids Alert ostrzegał, że jest taki strasznie niebezpieczny. Ja polecam, żeby zapoznać się z tym, taki symulator symulator, taka gra, która zachęca do tego, jak eliminować, hejtować i eliminować wręcz fizycznie przeciwników w szkołach. I te dzieciaki się tym karmią, możemy, są po prostu od...
1: Właśnie, czy możemy się dziwić, jeśli media społecznościowe od małego wieku, atakowanie nieukształtowanej osobowości, jeśli przyzwolenie na taki hejt właśnie w tych mediach, na jakichś czatach, prawda, jeśli bombardowanie patostreamingiem, tym rapem obrzydliwym, no syn tego matczaka, który teraz wszystkich poucza, przecież też jakieś gangsterka, style i tak dalej. Darku, czy my się w ogóle możemy dziwić, że ludzie wariują, także bardzo młodzi ludzie, to są poddani tak niewyobrażalnym przeciążeniom?
0: Znaczy, nie dziwię się, to my jesteśmy temu winni, to po prostu jako społeczeństwo, jako wspólnota pozwoliliśmy na to, oddaliśmy nasze dzieciaki.
1: Jak my, globaliści są temu winni, że narzucili, jaką dziś ma kontrolę państwo, rodzina, szkoła, jaką ma?
0: Jak nie ma, no to nie ma, to znaczy, że oddała, no jeżeli nie ma kontroli, no oddała, no na przykład doprowadziliśmy do tego, że od 3 lat nie można głupiej, prostej ustawy o tym, że nie ma komórek w szkołach.
1: Ale jak mógłbyś powiedzieć, no wchodzi, wchodzi niby ta ustawa,
0: wchodzi,
1: weszła.
0: Trzeci rok, wiesz, no my ustawiamy tą cywilizację.
1: Ale edukacja włączająca, czyli my... często psychicznie chore dzieci, które demolują całą klasę i nie można się przemocowca pozbyć.
0: No nie można się pozbyć, bo pozwalamy na to, żeby nie można było się pozbyć. No praźródłem jest o to, że odpuszczono. My odpuściliśmy. Odpuściliśmy kulturę, odpuściliśmy cywilizację.
1: No ja nie odpuściłem, ty nie odpuściłeś. Jurek nie odpuścił, Marzena nie odpuściła.
0: No dobrze, no ale mówię, wiesz, no jesteśmy, żyjemy w jakiejś wspólnocie i ponosimy część.
1: Ale jedni ostrzegali przed złem i z nim walczyli, a drudzy je promują, no.
0: Dlatego trzeba z nimi walczyć. No co mam ci powiedzieć? Nie wystarczą służby, bo tutaj wszystko jest...
1: Psychologowie nie wystarczą.
0: Ja w ogóle nie chcę tych psychologów. Ja ich nie chcę. Przyjdą jakieś dziunie, które wymądrzają się, jak masz przeżyć Wigilię, bo tu będzie wielka trauma, bo ciotka jakaś albo wujek przyjadą i się będziesz męczyć. Psy prowadzą do psychologa, bo fajerwerki są. Nie chcę takich ludzi, żeby tacy ludzie byli w ogóle w pobliżu dzieci. I jest to jeden z problemów.
5: Jednym z takich podstawowych i to niestety tych fatalnych założeń tej współczesnej popkultury jest kult przyzwolenia. Znaczy brak ograniczeń. Nie ma ograniczeń. Wszystko możesz robić. Każdy nie musi się dostosowywać do kogo. Tego drugiego człowieka zepchnij na margines, no bo on ci przeszkadza w czymś. I potem to się odbija właśnie w takich sytuacjach. Także jest jakiś sygnał, który mówi w internecie, że oto teraz jakieś zawody sobie robimy. Zawody w zabijaniu ludzi. I to zaczyna funkcjonować. A jeżeli jeszcze do tego Donald Tusk, który wygłasza płomienne przemówienie, że on tu ustawę przygotował, a prezydent zawetował, tak? Ustawę, która mówi o tym, że nie można w internecie jakichś form promować, ale teraz też nie można. Nie trzeba żadnych nowych ustaw. Trzeba to tylko realizować.
1: No planowałem później wypuścić ten fragment, zaprezentować ten fragment wypowiedzi Donalda Tuska, ale kim trzeba być, żeby jeszcze nie wystygło ciała
5: ofiar, się nie pochylić
1: żeby
5: nad
1: już
5: ludźmi, no.
1: On się nie zajął sprawą, tylko zaczął szczuć na prezydenta. To on sam powiedział, wolałbym się nie urodzić, niż robić politykę na trumnach.
5: No ale niestety ciągle to robi.
4: I w ogóle się tą sprawą nie zajęli, bo okazuje się, że mąż tej zamordowanej pani Woźnej, po pierwsze nie został wpuszczony, pani Darii, nie został wpuszczony do szkoły, informacje otrzymywał z mediów, mówi, że to nieprawda, że byli otoczeni opieką 24-godzinną. Zapytana o obecność w tym miejscu pani minister edukacji stwierdziła, że ona nie musi tam być, bo tam jest kurator. Jaka jest troska ze strony
1: recepta jest taka, żeby pozamykać szkoły, nikogo nie wpuszczać, jeszcze pewnie może bramki z wykrywaczem metalu, to jest jakby to jest leczenie po prostu jakichś objawów, a nie przyczyn choroby. No. Piotrze, jaka jest twoja refleksja też no, że tak powiem, z twojego doświadczenia, oglądu świata, co tu się dzieje wokół nas?
2: No, po pierwsze zjawisko jest szersze. Jesteśmy teraz świadkami, jak we Francji fala protestów w liceach zakończyła się spaleniem 24 liceów. I tu mamy zjawisko, którym pewne wzorce zachowania, które były dotychczas typowe dla młodzieży migranckiej, są przejmowane przez młodzież rdzenną francuską. Oczywiście triumfują na to w Polsce lewicowcy, mówią, no i co, w Polsce nie ma imigrantów, a też takie rzeczy się zdarzają. Oczywiście, bo mamy do czynienia z zjawiskiem, które większość z nas przeocza, to znaczy młodzież jest przy komórkach. To jest tak, jakbyśmy wpuścili do pokoju obcych ludzi, prawda? Którzy mogą przynieść ze sobą fascynację mordem, przemocą, brutalnością i bawieniem się Piotrze, przewagą wynikającą z przemocy nad innymi.
1: Ale zapytam ciebie wprost, czy prawica, czy prawica jest w stanie, bo ja na lewicę nie liczę, niczego od niej nie oczekuję dobrego, czy prawica jest w stanie podjąć to wyzwanie ocalenia cywilizacyjnego Polski? Ja nie mówię tam, żeby psychologów więcej wysłać, tylko ocalenia cywilizacyjnego, dać dzieciom dzieciństwo, obronić tych, którzy tej cywilizacji bronią, zawrócić jakieś fale.
2: Dobrze, ale ty używasz określenia prawica w takim znaczeniu, że cały czas masz w tle głowy, że jest jedna duża partia prawicy, która po dojściu do władzy może wyznaczać pewne trendy. Niestety sytuacja się bardzo pogorszyła. Mamy obecnie 4 skłócone partie prawicy, które, jeżeli nawet wyobraźmy sobie, że doszłyby do władzy, to konflikty pomiędzy nimi bardzo utrudniłyby tworzenie jednej wspólnej listy. Bo proszę bardzo, Czarnek na przykład będzie mówił, że trzeba bardzo rygorystycznie zwiększyć kontrolę, a ten z kolei obudzi się w nim dusza liberała i powie, że no, ale nie wolno zabierać komórek. Nie wiem, potrafię sobie tak, taką sytuację.
1: Ale ja mam szerszą refleksję. Ja uważam, że polityka Prawa i Sprawiedliwości w tym obszarze cywilizacyjnym, która była prowadzona przez 8 lat, dziś nie wystarcza. To nie jest już odpowiedź. Dziś potrzebujemy kontrrewolucji.
2: Tak, ale problem polega, dobrze, to odpowiadam ci. Problem polega na tym, że zjawiska patologiczne są na tyle rozwinięte, że zwalczanie ich wymagałoby pewnego autorytaryzmu. A dzisiejsze społeczeństwo, w którym kult indywidualizmu jest rozwinięty... Podam ci przykład. No proszę bardzo.
1: Piotrze, ja rozumiem, jakie są wyzwania z tym związane. Natomiast nie godzę się na to, żeby mówić, nic się nie da zrobić.
2: Nie. Ja tylko mówię, jakie są punkty wyjściowe, z którego one się biorą. Podam ci przykład. Wyobraźmy sobie, że w jakiejś szkole jest młodzieniec demonstrujący agresję, którego dyrekcja szkoły chce usunąć, uznając, że to jest na zasadzie, że jedno gnijące jabłko zatruje wszystkich. Jak z podziemi wyrośnie 30 dziennikarek z OKO.press i z Krytyki Politycznej, które zrobią materiał na temat tego chłopca i pokażą, że on ma myśli samobójcze i tak dalej. Indywidualizm w przekazie medialnym zwycięża nad wezwaniami do jakiejkolwiek dyscypliny.
1: Dziękuję. Rozumiemy to, ale ja też nie rezygnuję jednak z marzenia, żeby...
2: Tylko ja mówię o tym, na razie opisujemy, dlaczego tak się dzieje, a pogódźmy to, zastanawiamy się, jak to zmienić.
1: Oczywiście. Jerzy Schmidt pierwszy się zgłaszał. Jurku, bardzo proszę.
5: Znaczy, Piotrze, mówiłeś o tym, jakby o takim konflikcie, znaczy, że ciężko dziś spójną politykę na prawicy stworzyć, tak? Ale myślę, że to jest taka sprawa, że może w tej właśnie sprawie, tej fundamentalnej zupełnie, gdzie już nie mówimy o podatkach, nie mówimy o takich czy innych przesunięciach w budżecie i tak dalej, no, że zgodzimy się co do tej wspólnego fundamentu kulturowego.
2: No, ja się zgadzam, niech się politycy zgodzą.
5: No, ale jeżeli politycy oczywiście mają swoje interesy, ale to mówmy to bezustannie, mówmy to przy każdej okazji, stawiajmy też takie pytania i takie zadania, no, będzie kampania wyborcza i to może niech będzie ten moment, w którym właśnie ten wspólny margines, wspólny mianownik dla prawicy zostanie wytworzony. Bronimy cywilizacji.
1: To jest, słuchajcie, to nie chodzi, polityka jest na końcu. No jest, tak. Jest taki w ogóle ruch w mediach społecznościowych. Jest Francuz Le Pagam, tak? Jak Darku dobrze mówię.
2: No zależy jak się pisze.
1: Le Pagam się pisze.
2: Jakoś. No to tak. No.
1: Jest Francuz, jest nasz Krzysztof Szczawiński, jest Elon Musk. Zaczyna się taki ruch, że lewica przeszła przez instytucje, ukradła świat, niszczy cywilizację i że trzeba to zatrzymać. Trzeba tego złego po prostu no, jakiegoś maga przegonić. Jak w Tolkienie, trzeba ich przegonić. I to jest, polityka jest na końcu, świadomość jest na początku, świadomość ludzi i świadomość, że tak dalej iść nie możemy, że księża nie mogą być atakowani, kościół nie może być atakowany, że nauczyciel musi mieć autorytet, że rodzina jest wartością, naród, państwo jednolite etnicznie jest wartością. Jest. To wszystko tak, rośnie, wszystko... rośnie ta ale... świadomość.
4: Tak, i to wszystko wymaga konkretnych działań, które są bardzo niepopularne i wywołają gigantyczne...
1: Zaczynają jazdy, być popularne. Ale... Zaczynają być
4: no
1: popularne.
4: Więc potrzeba takiej odporności, która temu jazd gotowi się przeciwstawi. Szkoła przede wszystkim musi z powrotem mieć mandat wychowawczy, formacyjny i tak. Musi nauczyciel móc egzekwować. W tej chwili zabrano mu tę możliwość, ma związane ręce. Do tego dochodzą roszczeniowi rodzice, którzy mają pełno oczekiwań od szkoły i nie pozwalają w żaden sposób
1: tak, też wychowywać ich dzieci. Dyscyplina prawda, musi Kevin wrócić. Nie może przecież robić krzywdy, to niemożliwe. Edukacja, to wina nauczyciela. No.
4: Edukacja włączająca bardzo dobrze się rozwijała niestety za poprzednich rządów i gdy pojawiały się głosy przeciwne, to mówiono, że nie możemy dyskwalifikować pewnych uczniów tylko dlatego, że nie są w pełni sprawni w taki czy inny sposób. No, bo to było niepopularne, bo by mówiono, że prawica tutaj przeciwko dyskryminuje ludzi. No i właśnie dlatego trzeba być bardzo odpornym na ten jazgot zewnętrzny i wiedzieć, który kierunek jest słuszny i podejmować takie decyzje, które będą
2: cywilizacyjnie,
4: no, deptane.
2: Cywilizacyjnie prawica i konserwatyści nie są asertywni, są potulni. Są potulni. Zawsze się wycofują, zawsze się usprawiedliwiają, zawsze szukają jakiegoś kompromisu. Dzisiaj pan prezydent Duda obudził się i przypomniał sobie, jak Donald Tusk mówił mu, żeby się powiesił. Prawda? W czasie demonstracji dotyczącej tego, żeby stacja TVN mogła oszukać nas i mieć swą siedzibę, właściciel mógł mieć siedzibę w skrzynce pocztowej na lotnisku Amsterdam. I za każdym razem tak jest, za każdym razem. No może się i dzisiaj już widzę jakieś próby też kompromisu. Chcą cisnąć przy okazji, bo żaden kryzys nie może się zmarnować. Śmierć fantastyczną okazją do wprowadzenia cenzury. No jak znalazł, prawda? W związku z czym i już czuję, i już czuć to, jak mówią, no prawica mówi, może jak gdyby tam jakieś takie przepisy, lekkie poprawki, to może bylibyśmy skłonni się zgodzić na tą cenzurę. Nie, trzeba asertywnie, bez potulności odpowiadać, no niestety, atakiem na atak.
1: Jesteśmy w kryzysie straszliwym. Profesor Zdzisław Krasnodębski, ja zacytuję proszę Państwa wpis. Nigdy jeszcze w najnowszej historii Polski nie było takiego rozkładu społeczeństwa, takiej zgnilizny, upadku wszelkich standardów, takiego odrażającego języka, tak obrzydliwych postaw.
4: No, jest
1: nawet w PRL-u tak nie
4: partia,
1: było.
4: Partia, która doszła do władzy, ona doszła na haśle, na jednym wielkim wulgaryzmie.
5: Na ośmiu gwiazdkach.

0: Ale, jest nadzieja, bo my w Polsce mamy nadzieję. Mówię o prezydencie Karolu Nawrockim. Zwróćcie, on właśnie taką jednoznaczną postawę prezentuje i ma 50% poparcia. Więc to nie jest tak, że jesteśmy na straconej pozycji, tylko potrzeba liderów, którzy twardo będą bronili tych wartości, o których tu mówimy. Jednoznacznie, bez tam szukania właśnie wykrętów.
1: Będą adresowali przyczyny, bo to jakby analiza społeczna jest oczywista. No, to, że od czego zacząć naprawę świata? Od tego, żeby dzieci nie spędzały dzieciństwa i wczesnej młodości w komórkach. Od tego zacznijmy naprawdę świat. I tego pojedyncze rodzice to mają olbrzymi problem, bo pojawia się presja grupy rówieśniczej. Tu musi wkroczyć państwo, prawda? Ale musimy też mówić prawdę.
2: Państwo albo wspólnota jakaś. No.
1: Jaka no wspólnota, dobrze, Darek? No jedna ci się pojawi wariatka i rozwala ci wszystko. No
2: to nie to trzeba pozwalać. No, jak jesteś potulny, jak jesteś potulny, no to pozwala ci
1: tak, wariatce. Się nie mogą no, dogadać, bo jeden
2: to mówisz wariatko, wypadaj.
1: No i tyle. No. Jeszcze Piotr Semka, tu puentujemy już, Piotrze, sprawę szkół. Czy chcesz coś dodać?
3: Kwestia komórek. Tutaj już bardzo wyraźnie musi wkroczyć szkoła. Moim zdaniem zakaz komórek, przynajmniej w czasie pobytu szkolnego, jest minimum, od czego trzeba zacząć i egzekwować to. Zobaczymy, jak będzie egzekwowanie. Zaraz pojawią się, jak spod ziemi, publicyści i psycholodzy, którzy powiedzą, jak się da zabrać? No chyba zwariowaliście się, to nie uda. Przygotujmy się na tą falę tych śmieszków i szyderców.
1: Słuchajcie,
3: wyraźnie trzeba na nią zareagować.
1: Idziemy.
4: Ale też jeszcze jedna rzecz, żebyśmy też nie popadli w histerię, w którą i taki obłęd, w który nas Tusk teraz próbuje wprowadzić i siłą chce przeforsować takie rozwiązania prawne, które będą też uderzać w podstawowe wolności.
1: Znaczy, no słuchajcie, tak, ale... Co o wolności? Znaczy, ja uważam, że pato streaming trzeba zakazać, ale żeby to skutecznie tego skutecznie zakazać i nie pachniało cenzurą, no, to niech będzie na przykład ciało, w którym porówno mają opozycja i rządzący. I oni delegują ludzi i tam się wykuwa polityka konsensualna, że rzeczywiście pato streamerów nie ma. Ale zróbmy to konsensualnie, zróbmy to w zgodzie, w kompromisie.
4: No dobrze, tylko, że
1: a nie, że Tusk
4: powiesz...
1: będzie nam mówił, że moje wypowiedzi są hejtem,
4: dobrze,
1: prawda? A jego są polityka
4: tak,
1: miłości.
4: Że jakiekolwiek treści religijno społeczne, takie konserwatywne, potrafią być zdjęte z dnia na dzień, na przykład to, że aborcja jest zabijaniem, potrafi być zdjęte z dnia na dzień tylko dlatego, że ktoś uzna to za mowę nienawiści i narzędzia tutaj są, a w drugą stronę tych narzędzi nie ma, no tak. Poruszajmy się w obrębie prawa, które już jest i daje
0: nic
4: takie możliwości.
0: Nic nie trzeba zmieniać, tak. Nic nie trzeba dopisywać.
1: Słuchajcie, no dobrze, idziemy dalej. Nie wiem, czy możemy pokazać fragment taśmy pana Kołodziejczaka. Fragment, to są strasznie brudne rzeczy, ale fragment, żeby państwo wiedzieli, o czym mówimy.
5: Bardzo szczerze, nie chcę być złym człowiekiem, nie chcę być.
6: Ale...
5: oczywiście jest.
6: To nie wymarzę już tego, co się stało. To nie wymarzę tego, co się stało totalnie.
5: Ciągnie nic. Mogę po prostu, nie wiem, co zrobić. Nic.
6: To jest po prostu straszne, mnie to przeraża.
5: To jest Jerzy Pała ze mną pierwszy raz?
6: Wiesz, co jest przerażające? Jak ty mi proponowałeś narkotyki? 10 razy ci powiedziałam, że nie. Było to nie w porządku, że ja ci mówię, że nie chcę.
1: To jest bardzo wulgarne. Nie chcę całości pokazywać. Kto chce, to znajdzie, proszę państwa. Narkotyki, wymuszanie jakichś, prawda, no, relacji seksualnych, szantaże, proponowanie pieniędzy. No brud, syf, straszliwy, słuchajcie. Ale też miałam taką refleksję, że naprawdę w tym świecie publicznym, no jest wielu ludzi, na jakieś maski zakładają, prawda. Tutaj obok premiera stał Tusk, bo tutaj głosy wsi. Jak na to patrzycie? Czy to jest tylko jakaś kryminałka obyczajowa?
2: Trudno, żeby nie wiedzieli o tym w otoczeniu pana premiera. No mamy coś takiego, po prostu mamy służby, które sprawdzają. I jest to osłona kontrwywiadowcza i w ogóle jakakolwiek osłona przez służby państwa. Facet był wiceministrem rolnictwa, więc myślę, że ta wiedza musiała być. Nie chcę dzisiaj wchodzić w to głębiej, bo to są no bardzo, bardzo brudne sprawy, bardzo też osobiste. zobaczymy.
1: No tak, ale na przykład to, że tam są narkotyki, to nie trzeba by było specem, widać to było gołym okiem. No, przepraszam
4: ale
1: bardzo.
4: Ciekawe jest to, w którym momencie to wypływa, bo nie, też przychylam się do tego, co mówi Dariusz. Nie wierzę, żeby o tym służby nie wiedziały wcześniej, bo tacy ludzie są po prostu sprawdzani i kontrolowani. Być, no. I nagle dzisiaj, kiedy on stawia się politycznie, mówi, że jest niewykorzystany, że nie podoba mu się to, tak, co robi rząd, nagle te taśmy się pojawiają. Przecież to nie jest nagranie z wczoraj. Więc ma

0: Mam wrażenie, że to jest kolejne potwierdzenie tego, jak brudno też działają te struktury rządowe, że oni chyba wzajemnie mają na siebie jakieś trzymanie, jakieś haki i wtedy, kiedy trzeba, to się je wyciąga, żeby podporządkować całą brać.
1: Przypomnijmy, od czego pan minister zaczynał. Zaczynał od wielkich awantur, zaczynał od emocji, zaczynał od blokowania, od wysypywania owoców i tak dalej, i tak dalej. No i potem ten bardzo się spodobał Donaldowi Tuskowi, no bo taki fajny facet, który przeciwko rządowi Prawa i Sprawiedliwości tak prężnie działa, no i zaczął robić karierę. No i myślę, że oczywiście, że był prowadzony, a ponieważ no w międzyczasie, czy już dawniej był też uzależniony, był w jakiś różny sposób, nie był normalnym człowiekiem, mówię to wprost, no to teraz, gdy coś tam zmienił front, no to po prostu odpalono racę i odpalono gościa, tak?
2: No też czasami to są przypadki, no bo tak ja też widzę...
1: Zbyt wiele tych przypadków jest w dzisiejszej
2: polityce. Ale czasami tak jest, że ktoś na przykład coś tam opisuje, co mnie dotyczy, ja wiem, że to był przypadek, a ludzie budują na tym wielopiętrowe teorie, więc to tak trzeba być troszkę ostrożnym. Piotrze, jak ty patrzysz na tę sprawę, czy to jest tylko obyczajówka, czy coś więcej?
3: Nie. To jest dobra próbka cynizmu, z jakim Donald Tusk sięga po poszczególnych ludzi. To, że pan Kołodziejczak zachowuje się dziwnie i reprezentuje coś w rodzaju takiego awanturniczego typu polityki, było w momencie kampanii 2023 roku potrzebne, ponieważ Donald Tusk potrzebował własnego kogoś w rodzaju Leppera, aby walił na odlew w rząd PiS-u i Kołodziejczak doskonale tą rolę wypełnił. Było wiadomo, że prędzej czy później wyjdą jakieś rozmaitego dziwactwa, delikatnie mówiąc, ale to już Donalda Tuska nie obchodziło. On miał odegrać rolę w tej kampanii i odegrał. I teraz już jak gdyby Tusk go spisze na straty, pewnie sięgnie kogoś kolejnego, równo, że tak powiem, dezynwoltowo.
2: Ale też, proszę państwa, to też jest, myślę, taka lekcja, żeby się zawsze poważnie zastanawiać, czy się, komu się zaufa, prawda, także w tym sensie politycznym i to także...
4: Nie, Jacku, w ogóle nie masz racji. Narzędzie, wierzysz, tylko narzędzie, ono spełniło swoją i tak traktuje, że teraz, a teraz do, ale, na złom...
1: Ale ludzi wyborców mu zaufało, właśnie o tym Jacek mówi, nie? No, że przecież został posłem, tak?
2: Czyli
1: został...
2: Mówię też w perspektywie wyborów.
4: Słuchaj, no to jest kolorowa postać jednak, no to jest kolorowa postać, no ma jakiś taki wymiar, no nie tuzinkowa, no przy wszystkich swoich słabościach, on ma też jakiś w sobie jakąś energię,
2: ja myślę,
4: jakąś...
2: Ma też bardzo poważne zaburzenie.
4: Ta energia,
2: dynamika, Okryczna. Hej do przodu, to jest bardzo często objaw po prostu zaburzenia, a tam w tle jest przemoc. Tak, Piotrze?
3: Nie, ja mówię, że to był facet, którym gołym okiem było wiadomo, że on ma jakąś toksyczną aurę. Dalek ma rację. To znaczy, to nie jest tak, że Tusk mu ufał. Wiedział, jaki jest, sięgnął po to narzędzie, bo potrzebne mu było. Teraz odkłada, tak samo jak odłożył sobie Palikota, który teraz gdzieś tam błąka się po marginesach, notabene zachęcając Tuska do zamachu stanu na tym Trybunał.
2: Piotrze, jak ty, i podziwiam ciebie, że ty śledzisz te odmęty internetu, te postacie, które mi z widoku zeszły 20 lat temu, a ty wiesz, co one robią. Podziwiam. Ktoś musi.
3: Nie, ale to
2: ktoś
3: się wydaje, przepraszam, to tobie się wydaje, że one zniknęły. Dla dużych obszarów elektoratu Silnych Razem, to jest ciągle
2: gór.
3: Tomasz Lis go zaprosił niedawno do swojego podcastu. Nie, żaden margines.
2: Może na nic takiego.
0: Najbardziej dramatyczne jest to, że te egzotyczne zachowania Kołodziejczaka, o których mówimy, one w żaden sposób nie odstają od reszty w tym rządzie. W tym rządzie, w tej koalicji, wśród tych posłów. To jest najbardziej
2: dramatyczne.
0: Że on nie jest jaskrawym przypadkiem, że można znaleźć wiele innych.
2: Ale jest osobny temat, narkotyki w establishmencie politycznym, medialnym. To jest osobny temat. To też myślę, jest temat kiedyś do podjęcia. Proszę państwa, teraz...
4: No ale co, będziemy rozmawiali o byłym premierze Francji Attalo albo o obecnym prezydencie Francji Macronie i tak dalej. Ciekawa historia.
2: Ciekawa. Słuchajcie, taka scenka. Donald Tusk, pani reporterka stacji TVN. No i wielkie boom. Było w marcu spotkanie Kosiniak-Kamysz, Donald Trump, premier Kosiniak-Kamysz, szef MON-u z prezydentem Stanów Zjednoczonych. Miał to zorganizować, no zorganizował Adam Bielan i tam miała paść propozycja: panie Kosiniaku-Kamysz, zostań pan premierem w konstelacji z prawicą. Fragment, zobaczmy tej już ikonicznej sceny.
5: Chciałabym zapytać przede wszystkim o spotkanie Władysława Kosiniaka-Kamysza z Donaldem Trumpem. Pan wiedział od razu o tym spotkaniu?
6: Poinformował mnie pan premier Kosiniak-Kamysz o spotkaniu i o jego przebiegu.
5: Wówczas od razu w marcu?
6: Tak.
5: A powstała jakaś notatka? Pan ma wiedzę? Czy do pana na biurko trafiła notatka?
6: Nie, rozmawiałem z panem premierem.
5: A może pan cokolwiek z tej rozmowy powiedzieć, co mogłaby wiedzieć opinia publiczna wówczas? No bo Adam Bielan mówi, że stała w miejscu sprawa BAS, a potem ruszyła. Kilkadziesiąt minut spotkania.
6: To zbyt ciekawa rozmowa, żeby o niej publicznie mówić.
5: A jak daleko, blisko BAS jesteśmy, panie premierze? Co możemy na dziś powiedzieć, jeżeli...
6: może to... Bazy nie były tematem tamtej rozmowy.
2: Premier Tusk mówi, że to była rozmowa o sprawach wewnętrznych i nic więcej nie wiemy. Ja może teraz od Piotra Semki zacznę. Piotrze, jeżeli mogę, to relatywnie krótko, proszę, bo mamy jeszcze jeden temat.
3: Nie, bo zwróćcie uwagę na to, jak różne są możliwości różnych stacji. Dziennikarka idzie przez chyba 4 minuty i ochroniarze jej pozwalają na rozmowę z Tuskiem, bo jest w TVN24. Żaden dziennikarz waszej stacji, Jacku, ani Republiki nie miałby najmniejszej szansy na takie dopuszczenie. Byłby zablokowany przez ochroniarzy przynajmniej na 7 sposobów. To jest dobry przykład, jak różne są standardy zachowania wobec dziennikarzy w Polsce. Tylko tyle.
2: A Kosiniak, czy to była poważna propozycja? Jak ty to widzisz? Donald Trump chciał zmienić rząd w Polsce. No ja uczciwie uważam, że jest prawdopodobne, że jakaś sugestia padła. To ja bym tego nie wykluczał.
3: Dobrze, ja powiem bardzo brutalnie. W niektórych wypadkach administracja amerykańska bardzo naiwnie podchodzi do relacji w Polsce. Nie dałbym sobie ręki odciąć, czy Trumpowi coś takiego nie wpadło do głowy, ale na pewno było to moim zdaniem dosyć naiwne jakieś rozegranie. I jeszcze jedno, żadnych złudzeń, że Kosiniak-Kamysz się odspawa kiedykolwiek od Tuska. To jest związek oparty na bardzo mocnym trzymaniu przez Donalda Tuska.
2: I takim kulturowym też uwięzieniu Władysława Kosiniaka-Kamysza.
3: Każdym.
2: Jerzy Schmidt zna politykę jak mało kto. Sam kiedyś zajmował się polityką, praktykował ten fach, więc oceni, czy to realne, czy nie.
1: Znaczy tak... Obserwując Donalda Tuska, no przecież znamy go wiele lat, z mediów oczywiście, no to widzimy, ja sobie absolutnie wyobrażam taką sytuację, że siedzą kilka osób, mówi Władek, słuchaj, no to no, po co masz tam się... Ja tu będę cię popierał, tak jak teraz prezydenta, przejdź do nich, będziemy, stworzymy front, będziemy sobie dobrze rządzić, nie? Polska będzie, dostaniecie bazy. No, tak się po prostu rozmawia. A to potem się to obudowuje.
2: A ten pobieg do Donalda Tuska zaraportował mu, chcieli mnie uwieść.
1: To jest amerykański...
2: zewnętrzna w sprawy ojczyzny.
1: Poza tym to jest amerykańskie. No możemy to różnie traktować, ale tam po prostu tak ze sobą rozmawiają. W biznesie, w polityce, w ten sposób. No. To nie jest nic tam nadzwyczajnego. Tak się po prostu rozmawia.
4: Amerykańskie.
5: Proszę.
4: Może, no. No dobra, no to ja. No amerykańskie, nie amerykańskie. Powszechne.
1: No tak.
4: Powszechne. No. No jeżeli miliony dolarów mogła administracja Obamy i Bidena pompować tutaj w obalenie rządu Zjednoczonej Prawicy.
2: Była obrona demokracji, Danku, no nie mogę tego słuchać.
4: Uważaj z tym sarkazmem i ironią, ona nie jest tak czytelna, przez szkło ekranowe nie zawsze przechodzi.
7: Bardzo słuszna uwaga.
4: Więc
7: słuszna
4: to uwaga. Tak. Ja polecam tekst, który ukazać się powinien w poniedziałek, o ile redakcja przepuściła, dotyczący wielkiej, gigantycznej transakcji na rynku mediowym. Paramount Skydance przejął Warner Bros. Warner Bros. Jest właścicielem TVN-u. I teraz tak, ja uważam, że wręcz przeciwnie, że może się zmienić linia programowa tej stacji. Takie rzeczy załatwia się w 2 minuty na partyjce golfa. Mówi Trump, słuchaj, mamy tam interesy, bazę potrzebujemy, punkt wypadowy na Ukrainę, wielkie interesy. Tu przyłażą mi, że elektrowni jądrowej nie mogą zbudować.
1: I zarobić
4: mieli
1: sporo.
4: Kupować od nas broń. Weź ty tam, masz tą telewizję, weź ty tam ogarnij temat i ten podnosi telefon, Ellison, właściciel 77% i sprawa schodzi na dół. Czy tak się stanie? Nie wiem, ale to jest normalny sposób załatwiania rzeczy i proszę nie mieć złudzeń. Francuzi wywalili wybory w Rumunii, Unia wywaliła wybory w Mołdawii i w Rumunii. Wszyscy we wszystkich się wtrącają, łącznie z tym, że Donald Tusk jeździł i popierał Berlusconiego, że popierał Madziara, przeciwko Orbanowi i tak dalej, i niech nie jadą, nie wylewają tej obłudy. Jak mówię o tym, że prawica powinna być asertywna i niepotulna, to nie tłumaczymy się, no tak, nie, rzeczywiście nie pozwolimy na ingerencję obcego mocarstwa. A co ty robisz, Tusk, na Węgrzech? A co robi Ursula von der Leyen?
2: Ale Węgry, Darek, to
4: i tak
2: ciekawy,
4: dalej, i tak dalej.
2: Ciekawy przypadek, więc, bo z kolei obóz Orbana, premiera Orbana, liczył na pomoc amerykańską. Najpierw w kampanii nie dostali tej realnie pomocy. Tam raz był wiceprezydent Vance i to tyle. Nawet były takie strzały, prawda?
4: Orban, żeby ktoś zainwestował, to musisz mieć mocne własne aktywa.
2: Ale on miał, Orban, mocne aktywa. Miał. I teraz też, jak jest fala prześladowań na Węgrzech, też liczył na interwencję. Nie ma żadnej interwencji. I tam nawet jest powiedzenie takie, mówią tak, Ameryka jest za daleko, żeby nam zaszkodzić i za daleko, żeby nam tak pomóc. No my jesteśmy w innej sytuacji.
1: Może nie mają takiej możliwości wpływu. No my jakoś Polacy tam okazuje się, że możemy coś
2: wolną
1: tam czasem,
2: Polskę mogą
1: czasem dotrzeć
2: Polakom
1: do tego człowieka.
2: Polacy,
4: no. To jest oddzielna historia. Oczywiście musisz być solidnym, porządnym partnerem. Musisz mieć autorytet, musisz się szanować. Tu jest facet, który od tych rękawic,
2: Proszę, Marzenko.
4: Jest wielkim atutem.
0: No. Ja mam zdanie nieco odrębne. Uważam, że cała ta scenka była mocno inscenizowana i koloryzowana przez Donalda Tuska i jej celem było pokazanie, że tak, on zna jakieś tajemnice, nie powie tego głośno, ale Trump tak głęboko ingeruje w sprawy wewnętrzne Polski, że tę współpracę należy trzymać jeszcze bardziej na dystans. Efektem tego ma być to, żeby nie doprowadzić do uruchomienia spraw związanych z budową fortu Trump. Taki jest cel Tuska. On sobie to zmyślił. Druga rzecz. Kosiniak milczy. W ogóle cała ta rozmowa, przypomnijmy jeszcze raz, miała miejsce w marcu. Więc to nagle jak królik z kapelusza to się pojawia. No właśnie po to, że teraz trzeba podejmować decyzję, bo powinno to być zabudżetowane w tym kulawym budżecie, który nas zadłuża i wciąż nie trwają żadne prace. Jeszcze jedna rzecz. Króciutko. Biały Dom może opublikować taśmę. Wszystkie te rozmowy są nagrywane od czasów Nixona. Być może przyjdzie moment, sprawdzam i wtedy się okaże.
2: No w każdym razie skutek jest taki, że premier Władysław Kosiniak-Kamysz dorobił się komplementów od ambasadora Stanów Zjednoczonych w Polsce. Wczoraj długi wpis, ale już go nie będę cytował. Zobaczmy jeszcze teraz na otwartym mikrofonie już proszę, prezydent Karol Nawrocki pojechał do Filipin i tam zmierzył się...
4: Na Filipiny pojechał.
2: Na Filipiny pojechał. Do Manili. Na Filipiny. tam sparing.
4: I na Żoliborz i do
2: z legendą boksu. Wiesz, jak się nazywa ta legenda boksu?
1: Manny Pacquiao.
2: Manny Pacquiao, proszę Państwa, ośmiokrotny chyba mistrz świata.
4: W różnych wagach, bo
2: różnych
4: to jest
2: wagach. I taki i ja, co tu się zaczęło, że co to za klimat, prezydent, trening.
4: Zresztą, Polska nie ma takiej legendy sportowej. Nie ma.
2: Jak prezydent?
4: Znaczy, nie, jak Manny Pacquiao.
2: Słuchajcie, ale ja myślę sobie tak, że ten przekaz z tymi rękawicami prezydenta, to w sytuacji zagrożenia jest też ważny przekaz polityczny, taki psychologiczny. Podejdziesz do płota, to tu jest człowiek, który ci odda, w razie czego.
4: No właśnie, no, tak, bo ja pół programu o tym mówiłem. Koniec z potulnością.
2: To Piotrzenka, dwa zdania, Piotrze.
3: Nie, ale przede wszystkim ten obrazek znalazł się na gigantycznej ilości mediów. Na przykład South China Morning Post, to jest największy dziennik w Hongkongu, ale który ma taki prestiż jak The Times w Europie, zamieścił bardzo dużą relację, mimo że to jest gazeta bardzo taka poważna. W bardzo wielu mediach no, znany brytyjski mistrz olimpijski zamieścił.
2: Już musimy kończyć, ale ten mistrz
3: fachowo ocenił jakie bardzo pozytywnie ruchy pana prezydenta.
2: Tak, on powiedział, że to jest właśnie
3: sprawę siły tego przekazu.
2: Nie mamy już czasu, jeszcze ktoś zdanie.
0: I pamiętajmy, że oprócz tego były tam jeszcze inne elementy tej wizyty, bardzo ważny wykład pana prezydenta.
2: 120 milionów, to jest duży kraj.
0: To przykucie
3: na Uniwersytecie w Manili.
4: Ja wam powiem tak, był przywódca, Donald Tusk był kiedyś na Filipinach, obchodzili tam rocznicę relacji filipińsko-unijnych, prezydentem był Duarte i ponieważ on często zwracał się na spotkaniach z dyplomatami europejskimi w ten sposób, mówiąc wy europejskie, i tu padała nazwa części rowerowych, no to nikt nie chciał do niego pojechać. Obawiają się takiego skandalu i wysłali Donalda.
8: To jest jeszcze potęga sportu. I trzeba w sport inwestować. I trzeba w sport inwestować, doceniać swoje gwiazdy, promować przy każdej okazji.
2: Potęga sportu. Jest wiele wspaniałych sportów, wskażę tu zwłaszcza tenis stołowy, proszę Państwa. I pozdrowię stacje, które transmitujemy, bądź które nas transmitują, bądź retransmitują. Radio Warszawa, urodziny dziś 35 lat, świetny wiek, gratulujemy. Katolickie Radio Podlasie w Siedlcach, Nadzieja w Łomży, Głos w Pelplinie, Fiat w Częstochowie, M w Kielcach, Katolickie Radio Diecezji Płockiej, Radio Via w Rzeszowie, Radio Rodzina we Wrocławiu. Dziękuję Piotrowi Semce na łączach. Piotrze, pozdrawiamy cię serdecznie. Marzenie Nykiel.
0: Dziękuję.
2: Dariuszowi Matuszakowi. Dziękuję. I Jerzemu Szmitowi. Dziękuję, że znaleźliście czas. Ja Państwu mówię dobrej soboty, tego co zostało, dobrej niedzieli i do zobaczenia za tydzień w Salonie Dziennikarskim. I do usłyszenia również. Radio Nadzieja, 103,6 FM.
9: Zapraszamy na reklamy.

0: tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Janina Ewa Orzłowska, członkini Zarządu Województwa Mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Wolność. To ja mam w weekendy. A na co dzień mam więcej niż wolność. IONIQ 3 to jeszcze więcej stylu i komfortu. Umów jazdę testową i weź udział w konkursie. Do wygrania 3 samochody Hyundai IONIQ 3 na rok. Hyundai IONIQ 3 to więcej niż wolność.
3: Hyundai Oscar, ulica Trobuta 55, Ostrołęka.
4: Po reklamie.

0: Poranna kawa tylko z Radiem Nadzieja.
1: Jak najbardziej, 10:00 to jeszcze może być poranna kawa, bo słońce dziś wstało przed godziną 7:00, dokładnie 16 minut. Zajdzie już o godzinie 17:43. Dzień jest dłuższy jeszcze od najkrótszego dnia w roku, o 3 godziny 27 minut, ale krótszy od tego najdłuższego o prawie 6 godzin. Dziś jest sobota, 10 października, Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego. Dzień Drzewa także spędzają Państwo to sobotnie przedpołudnie z Radiem Nadzieja. O 10:10 audycja Bankomat przygotowywana przez Związek Banków Polskich.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Choroba może utrudniać codzienność, ale czy musi oznaczać rezygnację z pracy i własnych planów? Jak aktywność zawodowa wpływa na poczucie samodzielności i własnej wartości? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Naszym gościem będzie Magdalena Krajewska, pracownik Zakładu Aktywności Zawodowej. Porozmawiamy o codziennych wyzwaniach pracy i tym, co daje jej możliwość pozostawania aktywną zawodowo. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dla jednych to smak dzieciństwa. Dla innych miła przerwa w pracy. Wielu nie wyobraża sobie bez niego życia. Naturalny, waniliowy, czekoladowy, truskawkowy. Dla wszystkich to tradycyjny serek z krówką. Rolmlecz. Od mleczarzy, od serca, dla Ciebie. Szukasz studiów z przyszłością? Wybierz Międzynarodową Akademię Nauk Stosowanych w Łomży. Kierunki rolnictwo, budownictwo, bezpieczeństwo wewnętrzne, logistyka, towaroznawstwo, pielęgniarstwo. Wszystko z praktycznym i indywidualnym podejściem do studenta. MANS. Studiuj z sensem. Działaj z pasją. Zarekrutuj się już dziś na www.mans.edu.pl lub odwiedź nas przy Studenckiej 19 w Łomży. Twój kierunek, Twoja przyszłość.
0: Po reklamie.

0: Bankomat. Przegląd ekonomiczny.
1: W kolejnym wydaniu magazynu Bankomat wita Krzysztof Opieliński. Serdecznie zapraszam do wysłuchania wydarzeń mijającego tygodnia oraz do udziału w zabawie konkursowej z nagrodami.
0: Gospodarczy przegląd tygodnia.
1: A oto, co się wydarzyło. PKB Polski w górę, stopy procentowe bez zmian. Nowa skala PIT od 2027 roku, kto skorzysta? Paliwo tanieje, a OC drożeje. O tym m.in. w naszym cotygodniowym magazynie ekonomicznym. Zapraszamy.

teraz czas na rozwiązanie naszej zabawy konkursowej. Tydzień temu pytaliśmy o to, co oznacza akronim PPK. Poprawna odpowiedź to pracownicze plany kapitałowe. A najszybciej nadesłała ją pani Jowita Skowron. Gratulujemy. Nagrodę tradycyjnie wyślemy pocztą elektroniczną. A kolejna zagadka i szansa na elektroniczną kartę upominkową o wartości 180 zł już wkrótce.

0: poniedziałek.
1: Przedsiębiorcy będą mogli korzystać z pożyczek na cyfrową i zieloną transformację. Wnioski o nie będzie można składać w czwartym kwartale. Pula środków to 800 milionów złotych, mówi prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Krzysztof Gulda.
2: Dlaczego pożyczki są tak ważnym i atrakcyjnym dziś instrumentem? Dlatego, że udzielamy je w kwotach od 2,5 miliona do 15 milionów złotych na okres do 15 lat, oprocentowanie w wysokości zaledwie 0,5%. Takich instrumentów dziś na rynku nie ma. Wypełniamy pewną lukę w stosunku do instrumentów, które były dostępne, czy na poziomie regionalnym, czy na poziomie krajowym.
1: Będzie można także uzyskać 2-letni okres karencji przy spłacie pożyczki. Banki przygotowują się do wprowadzenia osobistych kont inwestycyjnych w przyszłym roku. Według PKO BP w ciągu 2 lat na OKI może trafić nawet 30% aktywów znajdujących się obecnie w biurze maklerskim banku, a potem udział ten będzie rósł. 1 stycznia 2027 roku w życie wejdą przepisy ustawy wprowadzającej osobiste konta inwestycyjne, czyli nową formę inwestycji wolną od podatku od zysków kapitałowych, tak zwanego podatku Belki.
0: Wtorek.
1: W ubiegłym roku Polska rozwijała się szybciej niż pierwotnie szacowano. GUS podał, że w porównaniu z 2024 rokiem polska gospodarka urosła o 3,8%. To o 0,2 punktu procentowego więcej niż wynikało z kwietniowej rewizji, mówi Urszula Kryńska z PKO Banku Polskiego.
3: Mieliśmy przyspieszenie konsumpcji, która wzrosła o 4% po wzroście o 2,9% rok wcześniej i te dane za 2025 rok zostały zrewidowane w górę z 3,7%. Silniej niż wcześniej podawano, rosły też inwestycje. One zwiększyły się o prawie 5% i tutaj rewizja była jeszcze większa, bo wyniosła 0,5 punktu procentowego.
1: Kolejne instytucje finansowe podwyższają obecne prognozy gospodarcze dla Polski. Według najnowszych raportów Banku Światowego nasza gospodarka urośnie w tym roku o 3,6%, a w kolejnym o 2,9%. W życie weszły ważne dla podatników zmiany dotyczące ordynacji podatkowej. Jedną z nich jest wyższy limit, przy którym Urząd Skarbowy sam skoryguje deklarację podatkową, wyjaśnia ekonomistka Joanna Łuksza.
4: Urząd Skarbowy miał do tej pory taką możliwość. Był ograniczony kwotowo do wartości 5000 zł i ta kwota zostaje bardziej tutaj urealniona, podwyższona do wartości 10000 zł. I dzięki takiej zmianie, jeżeli występują jakieś oczywiste omyłki, takie błędy, które po prostu urząd jest w stanie sam poprawić, to urząd może takiej zmiany dokonać za podatnika.
1: Wzrósł także limit dotyczący zapłaty podatku w imieniu osoby trzeciej. Dotychczas taka osoba mogła uregulować należności kogoś innego maksymalnie do 1000 zł. Od października limit ten wynosi 5000 zł. Ciąg dalszy nastąpi.

0: Przegląd ekonomicznych wydarzeń tygodnia.
1: Słuchacie Bankomatu. Środa.
0: Zgodnie z oczekiwaniami Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła stopy procentowe bez zmian. Podstawowa stopa procentowa NBP wynosi 3,75%. Około 3,5 miliona podatników może skorzystać na planowanych zmianach w skali podatkowej PIT. Sejm pracuje nad projektem zakładającym podniesienie pierwszego progu podatkowego ze 120 do 130 tysięcy złotych przy zachowaniu 12-procentowej stawki. Dla dochodów od 130 do 150 tysięcy złotych obowiązywać ma nowa 24-procentowa stawka, a powyżej tej kwoty pozostanie 32-procentowy podatek. Doradczyni podatkowa Sabina Tyszko tłumaczy, kto skorzysta na nowych rozwiązaniach.
2: W praktyce dla typowego pracownika, bo głównie o tej grupie osób mówimy, korzyści zaczną się mniej więcej przy wynagrodzeniu około 11 900 zł brutto miesięcznie. Będą stopniowo rosły, a przy wynagrodzeniu około 14 800 brutto miesięcznie osiągną maksimum. Maksymalna korzyść ze zmiany samej skali to 3600 zł rocznie, czyli w uproszczeniu około 300 zł miesięcznie.
0: Według szacunków reforma zmniejszyłaby wpływy z PIT o ponad 10 miliardów złotych rocznie. Rząd zakłada pokrycie tego ubytku poprzez podwyższenie podatku CIT dla firm. Aby zmiany weszły w życie od 1 stycznia 2027 roku, ustawa musi zostać ogłoszona do końca listopada. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie świętowała 120-lecie działalności. Narodowy Bank Polski wyemitował z tej okazji dwie kolekcjonerskie monety. Złotą o nominale 200 zł i srebrną o nominale 10 zł. Monety upamiętniają historię SGH, jej architekturę oraz założyciela uczelni Augusta Zielińskiego. 14 października NBP wprowadzi do obiegu srebrną monetę kolekcjonerską o nominale 50 zł. Powrót Pomorza Gdańskiego do Polski w 1466 roku. Wszystkie kolekcjonerskie numizmaty można kupić w oddziałach okręgowych NBP oraz w sklepie internetowym Kolekcjoner. A teraz nadszedł czas na odrobinę wiedzy ekonomicznej.
1: Czy wiesz, że...
0: Na światowych rynkach obserwujemy kolejną falę wzrostu cen surowców energetycznych. Wyższe ceny paliw, gazu i innych surowców energetycznych mogą w najbliższych miesiącach wpływać na koszty życia i prowadzenia biznesu. Oto z czego wynikają te wzrosty i jakie rodzą konsekwencje? Zapytaliśmy doktora Tomasza Pawlonkę, dyrektora Zespołu Analiz Związku Banków Polskich.
3: Obecna sytuacja na rynkach energii jest przede wszystkim konsekwencją gwałtownego wzrostu ryzyka geopolitycznego. I choć źródło problemu znajduje się tysiące kilometrów od Polski, jego skutki coraz mocniej odczuwają również polskie gospodarstwa domowe. W ciągu ostatniego miesiąca ropa Brent podrożała o blisko 20%, a od końca lutego o około 50%. Europejski gaz kosztuje dziś około 80 euro za megawattogodzinę, podczas gdy przed wybuchem wojny na Bliskim Wschodzie było to około 32 euro za megawattogodzinę. To wzrost o około 145%. W ciągu ostatniego miesiąca cena węgla wzrosła natomiast o blisko 13%, a od końca lutego o ponad 30%. W przypadku paliw warto zwrócić uwagę na bardzo ważny mechanizm. Cena ropy Brent nie przekłada się 1:1 na cenę benzyny czy diesla, które tankujemy na stacjach paliw. Ropa jest surowcem, natomiast benzyna i diesel są produktami końcowymi. I obecny kryzys jest w coraz większym stopniu nie tylko kryzysem ropy, ale również kryzysem rafinerii i gotowych paliw. Ataki na infrastrukturę ograniczyły możliwości produkcyjne części rafinerii, a wolnych mocy rafineryjnych na świecie jest niewiele. Możemy więc mieć dostęp do ropy, ale jednocześnie odnotowywać niedobór gotowych produktów, przede wszystkim diesla i paliwa lotniczego.
0: Ciągle Ciąg dalszy nastąpi.

0: Słuchacie Bankomatu.
1: Wracamy do przeglądu wydarzeń tygodnia.
0: Czwartek.
1: Odporność, przywództwo i technologie były głównymi tematami trzeciej edycji konferencji Finanse Jutra, organizowanej przez Związek Banków Polskich i Komitet ZBP do spraw Diversity and Inclusion. Uczestnicy dyskutowali o wpływie zmian technologicznych, geopolitycznych i demograficznych na sektor finansowy, wykorzystaniu sztucznej inteligencji oraz wyzwaniach stojących przed liderami. Ważnym punktem wydarzenia była debata liderów Przywództwo przyszłości, poświęcona zarządzaniu organizacjami w warunkach rosnącej niepewności. Rozmawiano także o współpracy międzypokoleniowej i znaczeniu różnorodności w budowaniu odporności instytucji finansowych. Od stycznia do sierpnia bieżącego roku w Polsce oddano do użytku 132 228 mieszkań. Najnowsze dane Głównego Urzędu Statystycznego pokazują przy tym duże dysproporcje między województwami. Absolutnym liderem jest województwo mazowieckie, gdzie powstało ich ponad 26 tysięcy, podczas gdy w opolskim niecałe 2 tysiące. Ciekawie prezentują się także dane o metrażu. Przeciętna powierzchnia mieszkania oddawanego do użytkowania z roku na rok maleje. W 2023 roku było to 90 metrów kwadratowych, a w ubiegłym 87. W ciągu zaledwie 2 lat średni metraż zmniejszył się więc o 3 metry kwadratowe.
0: Piątek.
1: Paliwa potaniały po wprowadzeniu trzeciej odsłony pakietu CPN, a tymczasem ceny OC po wakacyjnym dołku gwałtownie odbiły. We wrześniu kierowcy płacili za nie przeciętnie 653 zł, czyli o 29 zł więcej niż miesiąc wcześniej. To duży wzrost, zauważa Maja Raczyńska z Rankomat.pl.
2: Takiego wzrostu nie było od ponad 2 lat. Najdroższym miastem był we wrześniu Gdańsk, 877 zł i Wrocław, a najtaniej było w Opolu, 639 zł. Różnica między skrajnymi miastami wzrosła do 238 zł, a aż 6 miast wojewódzkich przekroczyło próg 800 zł za polisę OC.
1: Oprócz Gdańska i Wrocławia w gronie tym znalazły się Łódź, Poznań, Szczecin i Bydgoszcz. A w Zakopanem w ciągu ostatnich 10 lat liczba miejsc noclegowych wzrosła o 60%. Z 29 tysięcy w 2016 roku do ponad 48,5 tysiąca w bieżącym. Samorząd Zakopanego przyznaje jednak, że ten wzrost to nie tylko efekt nowych inwestycji, ale także wychodzenia z szarej strefy. W miejskiej ewidencji obiektów noclegowych nieskategoryzowanych, obejmującej kwatery prywatne, apartamenty lub domki, tylko od początku tego roku przybyło ponad 3300 miejsc noclegowych. Inwestycje opłacają się. Zakopiański Urząd Miasta odnotował także większe wpływy z tytułu opłaty miejscowej pobieranej od turystów. Wynosi ona 2 zł od osoby za dobę. Pora na naszą cotygodniową zabawę konkursową. Prosimy o uwagę i zapraszamy do udziału.
0: Zagadka tygodnia.
1: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie obchodziła w roku akademickim 2025-2026 120-lecie istnienia. Początki dzisiejszej SGH sięgają 1906 roku, gdy August Zieliński uzyskał zgodę władz carskich na założenie prywatnych kursów handlowych męskich. W dzisiejszej zabawie audycji Bankomat pytamy, która uczelnia w Polsce jest najstarsza. Na odpowiedzi czekamy w najbliższy poniedziałek od godziny 8. Przesyłajcie je na adres bankomat@zbp.pl. W temacie maila wpiszcie bankomat, a w treści podajcie swoje imię i nazwisko oraz nazwę stacji, w której usłyszeliście nasze pytanie. A do wygrania karta podarunkowa o wartości 180 zł. O zwycięstwie decyduje kolejność nadsyłania poprawnych odpowiedzi. Regulamin zabawy konkursowej znajduje się na stronie www.zbp.pl.

0: O poświęcenie więcej czasu dzieciom apelują władze oświatowe. Ostatnie wydarzenia w szkołach wymagają rozmowy z dziećmi, mówi zachodniopomorski kurator oświaty Paweł Palczyński.
1: Prośba do rodziców, żeby przez ten czas, przez ten weekend porozmawiali ze swoimi dziećmi. Po prostu wykorzystali ten czas na rozmowę, na relacje, na to, żeby poświęcili sporo uwagi przy wspólnym, nie wiem, oglądaniu filmu, przy wspólnej wycieczce.
0: Ostatnie dni pokazały, że warto mieć oko na aktywność dzieci w internecie, dodaje kurator.
1: Zwrócić uwagę to, co się dzieje, to, co uczniowie, co dzieci robią w mediach, w internecie, to, co się dzieje po południu, często w zamkniętym pokoju naszego dziecka. Warto na to zwrócić uwagę, jakie treści przeglądają w internecie, czym się zajmują, z kim rozmawiają.
0: Władze oświatowe zapewniają dodatkowe szkolenia nauczycieli w zakresie wychwytywania niebezpiecznych sytuacji, a także reagowania na nie. A to jest sobota, spędzają ją Państwo z Radiem Nadzieja już za kwadrans 11.

0: Już jutro, 11 października, obchodzony będzie 26 Dzień Papieski. W tym roku jego hasło brzmi Uczeń Misjonarz. To okazja nie tylko do przypomnienia postaci i nauczania świętego Jana Pawła II, ale także do wsparcia Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia, która od ponad 25 lat pomaga zdolnej i niezamożnej młodzieży, zaznacza przewodniczący Fundacji ksiądz Dariusz Kowalczyk.
1: Ojciec Święty mówi mniej więcej tak, że konieczne przemiany po upadku tam poprzedniego systemu, ich zdobycze się bardzo nierównomiernie rozłożyły, że są całe obszary biedy i ubóstwa w Polsce. No w tych terenach uboższych, biedniejszych, a czasem naprawdę ze strukturalnym bezrobociem, sytuacja była bardzo ciężka, była beznadzieja. A tam przecież w tych rodzinach i w tych miejscach rodziły się piękne, wspaniałe, zdolne dzieci, które miały talenty dane od Boga. No i Ojciec Święty mniej więcej tak pytał, jeżeli nie pomożemy tym ludziom, to oni nie zrealizują w pełni swoich możliwości. Będzie strata dla nich, dla ich rodzin, ojczyzny, kościoła. No i czy to jest tylko zadanie dla państwa, jego struktur zorganizowanych, czy też dla synów i córek kościoła, którzy powinni być solidarni z potrzebującymi?
0: Program stypendialny to jednak nie tylko pomoc finansowa. Młodzi uczestniczą także w rekolekcjach, dniach skupienia, pielgrzymkach, a także w wakacyjnych obozach. 11 października podczas 26 Dnia Papieskiego będzie można wesprzeć fundację i jej program stypendialny nazywany żywym pomnikiem Jana Pawła II.

0: październik to miesiąc świadomości raka piersi obchodzony na całym świecie. To zwracanie uwagi na znaczenie profilaktyki, wczesnego wykrywania zmian nowotworowych oraz regularnych badań, które mogą, drogie panie, uratować życie. Rak piersi to najczęściej diagnozowany nowotwór złośliwy u kobiet. Dyrektor Narodowego Instytutu Onkologii imienia Marii Skłodowskiej-Curie, profesor Beata Jagielska, podkreśla, że polska onkologia jest dziś na zupełnie innym etapie niż kilka czy kilkanaście lat temu.
1: Do dyspozycji mamy nowoczesną diagnostykę, a z drugiej strony nowoczesne terapie również systemowe. To wszystko jest w zasięgu ręki. Niemniej jednak najważniejsza jest profilaktyka i najważniejsze jest ustawienie przez kobietę swoich własnych priorytetów, czyli ty, kobieto, jesteś najważniejsza w rodzinie, musisz zadbać o swoje zdrowie, bo jeżeli zadbasz o swoje zdrowie, to tym samym zadbasz o swoich najbliższych.
0: Onkolog dr Katarzyna Pogoda zwraca uwagę na rolę profilaktyki i samobadania.
2: Drogie panie, w rękach wasze zdrowie, wasze życie. Naprawdę mamografia to jest chwila. Idźcie, sprawdźcie, czy macie zdrowe piersi, czy możecie bezpiecznie żyć. Kobiety boją się. Ten lek jest jednak taką główną przyczyną, że coś znajdą, że zacznie się ta cała ścieżka diagnostyczna, co będzie dalej. Ciągle myślimy o nie swoich priorytetach, a nasze zdrowie to nasz priorytet i musimy pójść na to badanie, żeby się sprawdzić, żeby później móc się opiekować rodziną, przyjaciółmi. To jest bardzo ważny aspekt.
0: Prezes Stowarzyszenia Amazonki Warszawa Centrum Ewa Grabowiec-Raczak namawia panie przede wszystkim do samobadania.
3: Samobadanie piersi raz w miesiącu między 7 a 10 dniem cyklu jest bardzo ważne, bo my najlepiej znamy swoje piersi. USG ze skierowaniem od lekarza ginekologa jest bezpłatne. I bezpłatna jest mamografia między 45 a 74 rokiem życia. Jest to mamografia profilaktyczna, a z tych badań nie skorzystało jeszcze w Polsce 350 tysięcy osób.
0: W Polsce na raka piersi umiera rocznie około 7 tysięcy kobiet, a diagnozę otrzymuje niemal 22 tysiące.

0: Zapraszamy na reklamy.
1: Choroba może utrudniać codzienność, ale czy musi oznaczać rezygnację z pracy i własnych planów? Jak aktywność zawodowa wpływa na poczucie samodzielności i własnej wartości? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Naszym gościem będzie Magdalena Krajewska, pracownik Zakładu Aktywności Zawodowej. Porozmawiamy o codziennych wyzwaniach pracy i tym, co daje jej możliwość pozostawania aktywną zawodowo. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
2: Krystyna, mam nadzieję, że zakupy już widziałaś.
3: Tak, właśnie patrzę. Zbyszek?
2: Co?
3: A mleko i śmietanę kupiłeś?
2: Tak, mazurski smak.
3: No a twaróg i masło na śniadanie masz?
2: Tak, mazurski smak.
3: Zbyszek, a skąd ty to wszystko takie pyszne wziąłeś?
2: No jak to skąd, Krystyna? To się bierze z natury.
4: Prosty skład, naturalna czystość i pyszny, autentyczny smak. Mazurski smak. To się bierze z natury.
1: Jak rozpoznać uzależnienie? Jak używki wpływają na nasze zdrowie? Jak uzyskać wsparcie w walce z nałogiem? Zdrowa rodzina. Cykl audycji radiowych poświęconych profilaktyce uzależnień wśród dzieci i młodzieży. Rozmowy z udziałem ekspertów tematyki uzależnień. Zdrowa rodzina. Cykl audycji radiowych. W każdy poniedziałek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie zostało dofinansowane ze środków miasta Ostrołęki.

0: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Po reklamie.

0: Policja, drodzy Państwo, apeluje o zgłaszanie niepokojących zachowań i gróźb dotyczących szkół po ostatnich atakach. Policja skontrolowała 15 tysięcy placówek oświatowych i przeprowadziła 300 interwencji. Jak informuje komendant główny policji Marek Boroń, rodzice powinni zgłaszać wszelkie niepokojące treści.
1: Oczywiście proszę się z nami skontaktować. My na pewno zrobimy to w taki sposób, żeby dziecko nie czuło się w żaden sposób niewłaściwie, czy poczuło się zagrożone w związku z tym, że jest gra albo jest w tej sieci, ale zauważyło takiego użytkownika, który te treści kieruje niewłaściwie, w niewłaściwy sposób.
0: Służby przypominają także rodzicom, aby rozmawiali z dziećmi o niebezpiecznych treściach publikowanych w internecie. Policja wskazuje też, gdzie młodzi ludzie mogą szukać pomocy w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia. Oczywiście należy dzwonić na numer alarmowy 112. Dzieci i młodzież mogą również skorzystać z telefonu zaufania pod numerem 116 111.

0: Nasza piłkarska reprezentacja Polski do lat 21 jest już pewna awansu do Młodzieżowych Mistrzostw Europy. Biało-czerwoni wygrali 9 z 10 meczów i zajęli drugie miejsce w grupowej tabeli. Turniej finałowy odbędzie się w Serbii. 11 czerwca się rozpocznie, potrwa do 4 lipca przyszłego roku. Selekcjoner kadry Jerzy Brzęczek tak podsumowuje postawę swojej drużyny w tych eliminacjach.
1: Piękny czas, ale nie był łatwy czas. Były różne momenty trudniejsze, nie tylko na boisku, ale również poza boiskiem. Potrafiliśmy tym zarządzać. Oczywiście ten nasz ostatni mecz i taka wysoka porażka. No, myślę, że z perspektywy czasu na chłodno bardzo ważna, potrzebna, żebyśmy również wyciągnęli z tego wnioski, przeanalizowali dobrze. No bo na pewno to był mecz z jedną z drużyn, która będzie faworytem do tego, żeby walczyć o medale na tych mistrzostwach.
0: Jerzy Brzęczek to kapitan olimpijski reprezentacji Polski z 92 roku, kiedy to drużyna trenera Janusza Wójcika wywalczyła w Barcelonie srebrny medal igrzysk. Selekcjoner podkreśla, że obecni kadrowicze też mają wielkie ambicje, a jego rolą jest pomóc im w realizacji tych planów.
1: Jak każdy młody człowiek, myślę, no wszyscy mają marzenia, ambicje, tak? Nie wiem, ilu tych zawodników widziało mnie w akcji, myślę, że mała ilość, ale znając życie i znając podejście młodych ludzi, zapewne wrzucali sobie moje nazwisko i patrzyli, jak się ewentualnie zachowałem na boisku. Na pewno mieli kwestie związane z igrzyskami olimpijskimi. Ja osobiście lubię pracować z młodymi ludźmi i dawać im wskazówki, żeby dalej się rozwijali, spełniali swoje marzenia.
0: I niech prowadzi dalej naszych młodych zawodników do zwycięstwa Jerzy Brzęczek. Już 11:30, to jest sobotnie przedpołudnie, spędzają je Państwo z Radiem Nadzieja. Za kilka minut sprawdzimy, jaka pogoda czeka na nas w najbliższych dniach. Zostańcie Państwo z nami.

O 20 stopniach na razie, drodzy Państwo, musimy niestety zapomnieć, pewnie na kilka miesięcy. O 15, no może jeszcze nie. Na razie zapominamy też o słońcu. Najbliższe dni będą raczej pochmurne. Od wtorku już tych przejaśnień w naszym regionie ma być więcej. Bądźmy przygotowani również na przelotne opady deszczu, a jeśli chodzi o temperaturę, to dziś maksymalnie 13, jutro maksymalnie 14. W poniedziałek tylko 11, we wtorek i środę do 12, w kolejnych dniach też już 15 stopni na termometrach nie będzie. To jest sobota, 10 października. Spędzają ją Państwo z Radiem Nadzieja.

0: Polakom coraz bardziej doskwierają problemy ze zdrowiem psychicznym. Warto mówić o tym w Dniu Zdrowia Psychicznego. Jak pokazują dane Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, od kilku lat rośnie liczba zwolnień lekarskich z powodu zaburzeń psychicznych. Wśród nich prym wiedzie depresja, mówi Małgorzata Korba z ZUS-u.
1: Od kilku lat obserwujemy, że zwolnień lekarskich z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania jest coraz więcej. W województwie lubelskim w 2022 roku lekarze wystawili prawie 41 tysięcy takich zwolnień, a już w ubiegłym roku było ich niemal 58 tysięcy. Kiedy spojrzymy na czas nieobecności w pracy z powodu tego typu schorzeń, to w naszym regionie wzrósł w tym okresie o połowę. I podobną tendencję widać w całej Polsce. W województwie lubelskim najczęstszą przyczyną zwolnień z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania jest depresja, na miejscu drugim reakcja na ciężki stres i zaburzenia adaptacyjne, a na trzecim zaburzenia lękowe.
0: A w Światowym Dniu Zdrowia Psychicznego przypominamy, że w takich chwilach, trudniejszych chwilach zawsze warto i należy szukać pomocy.

Już za 8 minut południa o godzinie 12 na antenie Radia Nadzieja. Modlitwa Anioł Pański Anna Czytowska. Dziękuję za wspólnie spędzone sobotnie przedpołudnie. Życzę spokojnego, dobrego, ciepłego mimo wszystko weekendu.

0: Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Oto ja, służebnica Pańska,
1: niech mi się stanie według.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twego, Jezus.
1: Święta
0: A Słowo stało się ciałem. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko. Módlmy się, łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i śmierć do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni przez tegoż Chrystusa, Pana naszego. Amen. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Choroba może utrudniać codzienność, ale czy musi oznaczać rezygnację z pracy i własnych planów? Jak aktywność zawodowa wpływa na poczucie samodzielności i własnej wartości? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Naszym gościem będzie Magdalena Krajewska, pracownik Zakładu Aktywności Zawodowej. Porozmawiamy o codziennych wyzwaniach pracy i tym, co daje jej możliwość pozostawania aktywną zawodowo. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
2: Muzeum Pamięć i Tożsamość imienia świętego Jana Pawła II w Toruniu zaprasza w 177. rocznicę śmierci Fryderyka Chopina na recital fortepianowy Konrada Biniendy. Wybitny polsko-amerykański pianista i kompozytor zaprezentuje zarówno własne kompozycje, jak i dzieła Fryderyka Chopina. Recital fortepianowy Konrada Biniendy w sobotę 17 października o godzinie 16 w audytorium Muzeum Pamięć i Tożsamość imienia świętego Jana Pawła II w Toruniu. Bilety dostępne w kasach muzeum oraz online.
3: Wolność. To ja mam w weekendy. A na co dzień mam więcej niż wolność. IONIQ 3 to jeszcze więcej stylu i komfortu. Umów jazdę testową i weź udział w konkursie. Do wygrania 3 samochody Hyundai IONIQ 3 na rok. Hyundai IONIQ 3 to więcej niż wolność.
4: Hyundai Oscar, ulica Traugutta 55, Ostrołęka.
0: Po reklamie.

0: Co słychać na Mazowszu? Dziś w programie.
1: Samorząd województwa o ważnej inwestycji kolejowej coraz bliżej do gali konkursu Biały Kruk. W programie usłyszymy przedstawicieli jury. A na koniec zachęcimy do głosowania w wyjątkowym plebiscycie. Co słychać na Mazowszu? Zapraszam, Ewa Tułacz.
0: Co słychać na Mazowszu?
1: Ta inwestycja ułatwi transport tysiącom mieszkańców na Mazowszu. Planiści Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego oraz Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego od tygodni analizują zagadnienia związane z linią kolejową nr 84 Radom i Łża-Kunów. Proponowany przez samorząd przebieg trasy zaspokaja potrzeby mieszkańców, zaznacza marszałek Adam Struzik.
2: Najlepszy przebieg i bardzo korzystny dla rozwoju też województwa mazowieckiego to powinien właśnie mieć taki przebieg Radomia do Rzeszowa. On powinien prowadzić tym korytarzem centralnym przez Ostrowiec Świętokrzyski, Kunów aż do samego Rzeszowa.
1: Nowa linia przyczyni się do rozwoju całego regionu, dodaje wicemarszałek Rafał Rajkowski.
3: Myślę tu o rozwoju, bo to zawsze daje rozwój, kiedy powstaje nowa linia. Radom akurat w tym przypadku też zyskałby świetne połączenie, szybkie połączenie z Rzeszowem, a to bezpośrednio by też wpływało, pewnie jestem o tym przekonany, na rozwój gospodarczy, nie tylko samego przemieszczania się, ale to też jest oczywiście bardzo ważne.
1: Stanowisko w sprawie linii kolejowej przyjęli przedstawiciele zarządu i sejmiku województwa mazowieckiego. Pismo trafiło m.in. do premiera oraz ministra infrastruktury.
0: Co w szpitalach?
1: W Mazowieckim Szpitalu Brudnowskim uruchomiono nową pracownię elektrofizjologii wyposażoną w angiograf najnowszej generacji. Dzięki tej inwestycji lekarze będą mogli wykonywać więcej specjalistycznych zabiegów, szybciej diagnozować pacjentów i skrócić czas oczekiwania na leczenie. W pracowni będzie przyjmowanych kilkuset pacjentów rocznie, mówi marszałek Adam Struzik.
2: Tu będzie przyjmowanych około 500, 600, a może nawet 700 pacjentów rocznie. No i myślę, że to jest miejsce, w którym uratowanych zostanie wiele ludzi, a na pewno też wielu poprawi się stan zdrowia.
1: Wartość inwestycji to blisko 9,5 miliona złotych. Ponad 8,5 miliona złotych szpital pozyskał z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, a blisko milion stanowiło wsparcie samorządu województwa mazowieckiego.
0: Warto wiedzieć.
1: Kolejne zabytki będą odnowione dzięki funduszom z budżetu Mazowsza. Wśród prac znalazły się konserwacja elewacji cerkwi, odtworzenie historycznej nawierzchni w ciągach pieszych na Starych Powązkach czy prace renowacyjne w synagodze Nożyków w Warszawie. Na ten cel w ramach programu Mazowsze dla zabytków samorząd województwa przekazał ponad 1,5 miliona złotych, mówi wicemarszałek Wiesław Raboszuk.
4: Jest ich bardzo dużo w województwie mazowieckim i one są niestety mocno niedofinansowane, dlatego że po prostu są w stanie takim, w jakim ich historia pozostawiła, a nie była łaskawa dla Mazowsza, dla Warszawy.
1: Pomoc z programu Mazowsze dla zabytków można otrzymać na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach.
0: Czy wiesz, że...
1: Znamy nominowanych w konkursie Biały Kruk. Jury wyróżniło autorów materiałów, które w szczególny sposób poruszają tematy społeczne ważne dla mieszkańców regionu. Uroczysta gala wręczenia nagród dla dziennikarzy odbędzie się 28 października i będzie zwieńczeniem 3. Kongresu Mazowieckich Mediów Lokalnych, mówi sekretarz kapituły konkursu Biały Kruk Marta Milewska.
5: W tym roku nadesłano ponad 150 zgłoszeń na konkurs. Zgłoszenia pochodzą od dziennikarzy mediów lokalnych z Mazowsza. Także ta trzecia edycja pokazuje najlepiej, że konkurs jest potrzebny. Dziennikarze chcą być docenieni.
1: Konkurs pokazuje, że media lokalne utrzymują wysoki poziom zaangażowania i warsztatu dziennikarskiego, podkreśla przewodniczący jury profesor Janusz Adamowski.
6: Ja oceniam wysoko media lokalne funkcjonujące na Mazowszu, ponieważ one mają już sporą tradycję. Mają też dostęp do niezłej kadry. Jest spore grono społeczników, którzy w tych mediach samorealizują się zapewne w jakiś sposób.
1: Kongres odbędzie się 28 października w Małej Warszawie przy ulicy Otwockiej 14. Udział jest bezpłatny, a liczba miejsc ograniczona. Dlatego o udziale decyduje kolejność zgłoszeń. Rejestracja trwa do 15 października. Formularz zgłoszeniowy można znaleźć na mazowia.pl.
0: Uwaga, konkurs!
1: trwa plebiscyt Cuda Polski 2026 organizowany przez National Geographic Traveler, w którym można głosować na miejsca wyjątkowo atrakcyjne turystycznie i zachęcające do odkrywania mniej oczywistych zakątków naszego kraju. Wśród nominowanych jest Nadbużański Park Krajobrazowy, jeden z najcenniejszych i największych obszarów chronionych na Mazowszu. Zachęcam do odwiedzenia parku, ale również głosowania w konkursie, mówi Sylwester Hołast, dyrektor Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych.
7: Ja zachęcam bardzo do odwiedzenia Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego, bo jest to piękny, przede wszystkim naturalna rzeka Bug, ale zachęcam do głosowania, żeby faktycznie wygrał w tym plebiscycie National Geographic i był wybrany jako tą atrakcję Zielonego Mazowsza.
1: Na swojego faworyta można głosować raz dziennie za pośrednictwem strony internetowej National Geographic. Głosowanie potrwa do 13 października, natomiast laureatów plebiscytu poznamy 14 października.
0: Co słychać na Mazowszu? Program realizowany we współpracy z samorządem województwa mazowieckiego.

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

0: Zapraszamy na reklamy.
1: Choroba może utrudniać codzienność, ale czy musi oznaczać rezygnację z pracy i własnych planów? Jak aktywność zawodowa wpływa na poczucie samodzielności i własnej wartości? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Naszym gościem będzie Magdalena Krajewska, pracownik Zakładu Aktywności Zawodowej. Porozmawiamy o codziennych wyzwaniach pracy i tym, co daje jej możliwość pozostawania aktywną zawodowo. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
2: Gdyby mleczarze nagrywali tę reklamę, usłyszelibyście kojący świergot ptaków o poranku.
3: I śmiech mleczarzy wchodzących do mleczarni.
2: I ten dźwięk byście usłyszeli. I od razu wiedzielibyście, że to jedyny w swoim rodzaju serek z krówką. Ten tradycyjny, Rolmlecz.
4: Od nas rzecz jasna. Znaczy się, od mleczarzy.
1: Podlasie. Wschodnia granica Unii Europejskiej. Wyzwania i nowe możliwości rozwoju. Już 4 listopada odbędzie się Forum Spójności i Rozwoju Granicznego Unii Europejskiej. Gospodarka, przedsiębiorczość, rozwój regionu i przyszłość terenów przygranicznych. Tematy ważne dla wszystkich. Poznaj wyzwania i szanse stojące przed województwem podlaskim. Forum Spójności i Rozwoju Granicznego Unii Europejskiej. Rozmawiajmy o przyszłości województwa podlaskiego.

0: W tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Janina Ewa Orzłowska, członkini Zarządu Województwa Mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Po reklamie.

0: Ministerstwo Książek.
1: Piękną powieść napisała Małgorzata Manelska, dotykając takich tematów jak tożsamość, samotność, odnalezienie się w nieprzyjaznym świecie, chęć przetrwania w świecie odwróconym do góry nogami, miłość i troska, tworzenie rodziny nawet bez więzów krwi. Wszystko osadzone w klimacie powojennych i współczesnych Warmii i Mazur. A to jest region cały czas mało znany w naszej świadomości, obcy, trudny do zaklasyfikowania. Przed wojną niemiecki w sensie państwowym, ale przecież żyli tam i Polacy, i autochtoni, ci byli odtrącani przez jednych i drugich, traktowani instrumentalnie. Mazurzy byli tam od zawsze, ich tożsamość nie była jednoznacznie niemiecka czy polska, jak to na pograniczu. Wywodzili się z polskich chłopów, ich gwara miała naleciałości pruskie, z czasem była wypierana przez język niemiecki. W 1945 roku władza ludowa potrzebowała prostych zero-jedynkowych rozwiązań. Jesteś Niemcem, uciekłeś przed Armią Czerwoną albo wyjedź. Jesteś Mazurem? To było nie do ogarnięcia przez komunistów. Mazurem, czyli kim? Nazywani Niemcami nie mieli po wojnie łatwego życia. Tereny dawnych Prus, dzisiejszej Warmii i Mazur, zasiedlali Polacy z Zabuga, z centralnej Polski i ci wysiedleni w ramach akcji Wisła, tak jak rodzina Dąbrowskich spod Lubelszczyzny. Mieli kilka godzin na spakowanie dobytku i podróż w niegodnych warunkach do ziemi obiecanej, tak im mówiono. To bohaterowie książki zatytułowanej Jak w korcu maku, którą wydało wydawnictwo Filia. Wysiedlono ich latem, przed żniwami. Pierwsza zima w okolicach Szczytna miała być bardzo trudna, bo w nowym miejscu niczego nie zdążą zasiać i zebrać. Owszem, dostają po niemiecki murowany dom, ale bez sprzętów, bez okien, bez niczego. Do tego są we wsi niemile widziani, nazywani kacapami, Ukraińcami. Nieważne, że on to Polak, ona wprawdzie Ukrainka, ale nigdy nie miała nic wspólnego z UPA. Dzieci chowane na Polaków i katolików. Mazury zasiedlali też Wołyniacy, którzy opowiedzieli we wsi, co się u nich w czasie wojny działo. Dąbrowscy będą próbowali zbudować normalność w tym biednym, trudnym i nowym świecie, a ich córka Helena, wolna od uprzedzeń, stanie w obronie pani Hildy i jej wnuczki, które miały jeszcze trudniej niż Dąbrowscy. Książka ma też warstwę współczesną, którą tworzy historia Karoliny, matki dwóch dziewczynek, pielęgniarki, partnerki przemocowego mężczyzny. Ich związek zaczął się sypać, kiedy w domu coraz częściej pojawiały się butelki piwa. Potem doszły do tego wyzwiska i bicie. Karolina wstydzi się komuś o tym powiedzieć. Andrzej jest szanowanym mechanikiem, ma znajomości, wie komu wyświadczać przysługi, żeby mieć dobrą opinię. Pewnego dnia Karolina nie wytrzymuje, zabiera dzieci i rusza w nocy w drogę. Trafia do domu w lesie nad jeziorem, gdzie mieszka starsza pani, Marta. Jej dom nazywany jest Pomroczysko. Ma dziwną, niespokojną aurę. Starsza pani zaskarbia sobie sympatię Karoliny i jej córek. Do tego w okolicy jest pałac, który dawniej należał do rodziny pruskiego hrabiego. Jego historia porusza Karolinę, a my w książce odkrywamy ją krok po kroku. Małgorzata Manelska napisała powieść, która mnie poruszyła nawet bardzo. Cierpienie jej bohaterów, ich walka o przetrwanie, to jak próbowali poradzić sobie z wirem historii, który przecież nie pyta, czy chcesz się z nim zmierzyć. Doskonale napisane tło społeczno-historyczne Mazur stworzyło naprawdę wyjątkową historię, którą serdecznie Państwu polecam. Małgorzata Manelska, Jak w korcu maku, od wydawnictwa Filia.
0: Ministerstwo Książek.
1: Dla Poliny. To piękna, czuła, delikatna opowieść o miłości, przyjaźni, stracie, poszukiwaniu, nadziei i niedopasowaniu. Jej autorem jest taki Zwirker, a wydało ją wydawnictwo literackie. Autor uznawany jest za jednego z najlepszych współczesnych pisarzy niemieckich. Studiował na Cambridge, a zanim został pisarzem, był reporterem relacjonującym konflikty na Bliskim Wschodzie. Dawno nie czytałam książki, w której autor z taką wrażliwością i tkliwością potraktował swojego bohatera i jego życie. Hannes to chłopak wychowany w starej willi na torfowisku. Ktoś powie dziwny chłopak, bo małomówny, bo wycofany, bo zanurzony w świecie niedostępnym dla postronnych. Czuły na dźwięki, deszczu, skrzypienia, w końcu fortepianu, bo mieszkając na torfowisku poznaje świat Chopina i Bacha. Jego dzieciństwo i młodość są proste, pachną śliwkami i śliwkowymi powidłami matki. Smakują ostrymi papryczkami uprawianymi przez Heinricha, u którego matka wynajęła pokój, zamieniając ciasne mieszkanko przy lotnisku na jeden wielki pokój na torfowisku. Smakują rabarbarem maczanym w brązowym cukrze. To są proste rzeczy, o których Hannes wiele lat potem powie, że tak pachnie szczęście. Pachnie też szamponem do włosów Poliny, jego przyjaciółki od zawsze, bo ich matki poznały się na porodówce. Polina jest inna niż Hannes. Żywiołowa, błyskotliwa, głośna, wygadana, sprytna. Heinrich nazwie ją lisiczką. Nie przeszkadza to młodym przyjaźnić się ze sobą, to ich przeciwieństwo sprawia, że się uzupełniają. Hannes nie potrafi mówić o ludziach, wspomnieniach, uczuciach. Potrafi je usłyszeć jako melodie wybrzmiewające mu w głowie. Potem także wygrywane na fortepianie. A dzieckiem przestaje być w momencie, kiedy zdaje sobie sprawę, że kocha Polinę, bo kogo innego. Kocha tą pierwszą, niespełnioną, silną miłością, która potrafi zdefiniować całe życie. A potem przychodzi dorosłość. Ona wyjeżdża na studia do Anglii i chce, żeby on jechał z nią. Ale on nie nadaje się do studiowania. Nie chce być taki, jakim chce go zrobić Polina. Chce być sobą, nawet jeśli oznacza to stracenie życiowej szansy. Potem jego dotyka tragedia i nie chce już grać. Nie potrafi słyszeć melodii, woli ciszę. Zatrudnia się jako tragarz fortepianu. Nikt nie wie, że ten chudy, młody człowiek w bluzie z kapturem potrafi tworzyć i grać tak, że w ludziach budzą się emocje, tęsknoty, radości, że jego muzyka przypomina o tym, co dobrego w życiu przeżyli albo co stracili, ale zepchnęli na obrzeża świadomości. Że pomaga pogodzić się ze stratą, lękiem, przypomina o marzeniach i zachwytach. I tak właśnie Hannes trwa, mijają lata puste, jeśli chodzi o muzykę i Polinę. A potem dzieje się coś, co daje mu ostatnią szansę na granie i na miłość. To jest naprawdę chwytająca za serce książka, piękna, przepełniona wrażliwością, powtórzę to, czułością wobec ludzkich pomyłek, tęsknot, błędów, marzeń, niedoskonałości i strachu, które nas bolą, ale sprawiają, że naprawdę żyjemy. Zwróćcie Państwo uwagę na tę książkę dla Poliny Takisa Wirgera od wydawnictwa literackiego.
0: Ministerstwo Książek.
1: Co nam dają kąpiele leśne? Mogłabym odpowiedzieć jednym słowem – wszystko. Relaksują, obniżają poziom stresu, poprawiają czas i jakość snu, wzmacniają odporność, wyciszają, dodają energii, obniżają poziom cukru we krwi, poprawiają krążenie, obniżają ciśnienie, poprawiają koncentrację i pamięć, pomagają stracić na wadze, a nawet pomagają zwiększyć produkcję białek przeciwnowotworowych. Jeśli ktoś nie dowierza, że to wszystko tylko dzięki kontaktowi z lasem, to są na to badania naukowe. Opisuje je jeden z ich twórców, profesor Ching Li, profesor kliniczny w Katedrze Medycyny Rehabilitacyjnej Nippon Medical School w Tokio, wiceprezes Międzynarodowego Towarzystwa Przyrody i Medycyny Leśnej, dyrektor Towarzystwa Terapii Leśnej w Japonii i autor książki Japońska sztuka kąpieli leśnych Shinrin-yoku, wydanej w Polsce przez wydawnictwo Insignis. Jak Państwo słyszą, Japończycy bardzo poważnie podchodzą do tematu. U nas też coraz częściej słyszy się o kąpielach leśnych. Zainteresowanie leśnymi spacerami wzrasta, tymi spacerami leczniczymi. Warto jednak uczyć się od mistrzów, a są nimi Japończycy. Przepracowani, przebodźcowani, nieśpiący, zestresowani, skupieni w miastach takich jak Tokio, z mnóstwem ekranów, neonów, głosów, hałasu, miastach, które nigdy nie śpią. Tymczasem nasze układy nerwowe i odpornościowe sobie z tym nie radzą. Jak możemy pomóc? Idźmy do lasu, radzi profesor, albo do dużego parku. Ale nie idźmy, włączając telefon, żeby zrobić zdjęcie czy nagrać film. Tylko idźmy naprawdę, wyłączając ekrany, gonitwę myśli i włączając naszą uważność na las, czyli wszystkie zmysły. W pracy i domu wykorzystujemy wzrok i słuch, w lesie czujmy, wąchajmy, jedzmy, patrzmy i słuchajmy. Zdejmijmy buty, jeśli to lato, dotykajmy kory drzew czy mchu. Zamknijmy oczy i słuchajmy ptaków, szumu drzew czy żyjątek wprawiających w ruch zbutwiałe liście. Profesor Ching Li pisze w tej książce, że to nasze umiłowanie przyrody, o którym w pędzie życia zapominamy, wynika z tego, jak żyli nasi przodkowie. Natura nas żywiła, chroniła, ubierała. To las jest dla nas naturalny, nie miasta i ekrany. Dlatego, żebyśmy mogli wrócić do stanu równowagi, potrzebujemy lasu i naprawdę są na to badania naukowe. Jeśli instynktownie szukali Państwo spokoju, wyjeżdżając poza miasto, to bardzo dobrze robiliście. Poza opisem badań naukowych, relacji ludzi, którzy praktykują Shinrin-yoku, znajdziemy tu praktyczne wskazówki, jak korzystać z kąpieli leśnych. Jeśli wyprawa do lasu wydaje nam się z jakichś względów niemożliwa, to chociaż do parku miejskiego, gdzie są drzewa, możemy zaprosić też las do naszych miejsc pracy i domów, wykorzystując rośliny doniczkowe i olejki eteryczne. I powtarzam, nie chodzi o szybki spacer w biegu przez las z telefonem w ręku. To nie będzie miało większego sensu. Profesor we wstępie napisał tak. Dlaczego kontakt z przyrodą tak na nas wpływa? Od wielu lat analizuję przyczyny tego zjawiska. Chcę się dowiedzieć, z jakiego powodu czujemy się dobrze na łonie natury. Jaka tajemnicza moc drzew sprawia, że jesteśmy zdrowsi i szczęśliwsi? Dlaczego wystarczy spacer po lesie, żeby obniżyć poziom stresu i mieć więcej energii? Niektórzy badają lasy, inni zajmują się medycyną. Ja zajmuję się medycyną lasu, żeby lepiej poznać wszystkie korzyści leśnych spacerów dla naszego zdrowia i samopoczucia. Zapraszam do lektury i do lasu oczywiście. Japońska sztuka kąpieli leśnych Shinrin-yoku to propozycja od wydawnictwa Insignis.
0: Ministerstwo Książek.

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

0: Zapraszamy na reklamy.
1: Choroba może utrudniać codzienność, ale czy musi oznaczać rezygnację z pracy i własnych planów? Jak aktywność zawodowa wpływa na poczucie samodzielności i własnej wartości? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Naszym gościem będzie Magdalena Krajewska, pracownik Zakładu Aktywności Zawodowej. Porozmawiamy o codziennych wyzwaniach pracy i tym, co daje jej możliwość pozostawania aktywną zawodowo. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dla jednych to smak dzieciństwa. Dla innych miła przerwa w pracy. Wielu nie wyobraża sobie bez niego życia. Naturalny, waniliowy, czekoladowy, truskawkowy. Dla wszystkich to tradycyjny serek z krówką. Rolmlecz. Od mleczarzy, od serca, dla Ciebie. Jak rozpoznać uzależnienie? Jak używki wpływają na nasze zdrowie? Jak uzyskać wsparcie w walce z nałogiem? Zdrowa Rodzina. Cykl audycji radiowych poświęconych profilaktyce uzależnień wśród dzieci i młodzieży. Rozmowy z udziałem ekspertów tematyki uzależnień. Zdrowa Rodzina. Cykl audycji radiowych. W każdy poniedziałek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie zostało dofinansowane ze środków miasta Ostrołęki.
0: Po reklamie.

Radio Nadzieja. Radio Nadzieja.

0: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Po reklamie.

W godzinie miłosierdzia dobremu Bogu polecamy intencje naszych słuchaczy. O życie wieczne dla Bożeny Mierzejewskiej i Hanny Modzelewskiej, aby jak na ziemi, tak i w niebie połączyły się w wiecznej przyjaźni ze sobą i mogły razem chwalić Boga. Panie Boże, daj radość życia wiecznego w niebie duszom świętej pamięci Reginy, Ludwikowi, Stefanowi Gniazdowskim, zmarłym z rodziny Cieplińskich, Gniazdowskich, Isaków. Boże, daj pokój na świecie. Polecam intencję Panu Bogu wiadomą. Boże, błogosław całej rodzinie Żelechowskich, wnukom i prawnukom. Dla siostry Barbary najlepsze życzenia urodzinowe przesyła brat Krzysztof. Maryjo, uzdrowienie chorych, dziękuję Ci za udany zabieg, dobre wyniki Janiny i cofnięcie się choroby. Boże, błogosław całej rodzinie. Miłosierny Ojcze, polecam Tobie świętej pamięci kochanych rodziców, mamy Władysławę, tatę Antoniego Rainko, dziadków z obojga stron, zmarłych kuzynów Janusza, Krzysztofa, Jana. Matko pięknej miłości, daj życie wieczne arcybiskupowi Józefowi Michalikowi, jego rodzicom i rodzeństwu. O Boże, błogosławieństwo, dary Ducha Świętego oraz mądrość Bożą dla Krzysztofa. O dar nieba dla dusz świętej pamięci Janiny i Henryka Koboska w intencjach Bogu wiadomych. O łaskę zdrowia, dalszą opiekę Matki Bożej dla Marianny Rafałowskiej. O wszelkie łaski Boże dla Hani. O Boże błogosławieństwo i wszelkie łaski dla Roberta. O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla syna Tomka z rodziną Łukasza, córki Marty, wnuczek Gabrysi Poli, siostry Danuty z rodziną Tadeusza i Henryka Kuźmienko. Za wiarę, nadzieję, miłość w mojej rodzinie oraz intencje Bogu wiadome oraz za duszę zmarłej Doroty. Za zmarłych Agatę Szczodry, Zofię Skorupską, Teresę Pawłowską, zmarłych z rodziny Piechowskich, Polkowskich, Stanisława Zarębę, Józefa Moczydłowskiego, Stanisława Jarnutowskiego, Krzysztofa Sosnowskiego, Tadeusza Serafin, Teresę Chochowską, Marię Kuleszę i Michała Nawrockiego. Boże Ojcze, proszę z pokorą o Twoje miłosierdzie dla naszych zmarłych z obojga stron, Stanisława i zmarłych z rodziny Piaścik, hołdy z Kołakowskich, Plonów, Grabowskich, Dąbrowskich, Ciesierskich, Dłużniewskich, Czaplickich, Chojnowskich, Basię Długołęcką. Boże miłosierny, proszę o Twoje błogosławieństwo, opiekę dla Marcela, Teresy, Reni, Klaudii. Proszę o łaskę powrotu do zdrowia dla Pani Marii, jej męża Mariana, doktora Tomasza i wszystkich, którzy prosili o modlitwę. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami od powietrza, głodu, ognia i wojny. Wybaw nas, Panie, od nagłej i niespodziewanej śmierci. Zachowaj nas, Panie. Za zmarłych Czesława i Wiesławę Kretuńskich, Bogusława, Aleksandra, Jadwigę, Janinę, Józefa Ciszewskich, Celinę Kuźmienko, Teresę Serafińską, Halinę Lutomirską, zmarłych z rodziny Gołębiowskich, Tyborowskich, Niecieckich, Turek, Kozłowskich, Surawskich, Gniazdowskich, Parzychów, Jódźwików, Karwowskich, Jurczykowskich, Kotyńskich i Wróbela.

Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Poncjum Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, święty obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie i żywot wieczny. Amen.

0: Roku Trzeźwości Narodu. Felietony biskupa Tadeusza Bronakowskiego, przewodniczącego zespołu do spraw apostolstwa trzeźwości i osób uzależnionych, Konferencji Episkopatu Polski.
1: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kochani, zdajemy sobie sprawę, jak istotna dla pomyślnego rozwoju naszej ojczyzny jest kondycja młodego pokolenia. Dlatego z taką uwagą śledzimy wyniki badań mówiące o sytuacji rodzinnej i społecznej młodych, o ich aspiracjach i dążeniach, jak również wskazujące na problemy, które przeżywają. Ostatni raport z badań Młodzież 2025 porusza szereg ważnych spraw dotyczących uczniów ostatnich klas szkół ponadpodstawowych. Zbadano m.in., jakie cele są dla nich najważniejsze. Otóż młodzi Polacy w hierarchii wartości najwyżej stawiają miłość i przyjaźń, 51%, a następnie zdobycie majątku, osiągnięcie wysokiej pozycji materialnej, 43%. Dopiero na trzecim miejscu znalazło się udane życie rodzinne i dzieci, 36%. Na długiej liście celów znalazły się też takie wartości, jak bycie użytecznym dla innych, życie dla innych, czy życie zgodne z zasadami religijnymi, ale otrzymały one tylko po kilka procent wskazań. Wspomniany raport przybliża także problem używania przez młodzież substancji psychoaktywnych. Jeśli chodzi o palenie papierosów, to zmniejszył się odsetek uczniów regularnie palących tradycyjne papierosy. W 2025 roku wyniósł on 6%. Jednocześnie pojawiło się nowe zjawisko. Wysoka popularność e-papierosów, których regularne używanie zadeklarowało aż 32% badanych uczniów. Badanie potwierdziło, że napoje alkoholowe to nadal najbardziej rozpowszechniona substancja psychoaktywna wśród młodzieży szkolnej. W ciągu miesiąca poprzedzającego badanie 49% uczniów przynajmniej raz piło piwo, 53% wódkę i inne mocne alkohole, a 25% wino. 40% badanych uczniów co najmniej raz w ciągu miesiąca przed badaniem upiło się. Natomiast używanie narkotyków w ciągu ostatniego roku zadeklarowało 9% uczniów. Co istotne, badacze zanotowali wzrost poziomu używania substancji psychoaktywnych na terenie szkoły. O zażywaniu narkotyków w tym miejscu mówi obecnie blisko 2/5 uczniów. Wzrósł również odsetek badanych potwierdzających spożywanie alkoholu i palenie papierosów na terenie szkoły. Do rekordowo niskiego poziomu spadł odsetek szkół wolnych od substancji psychoaktywnych. Jeśli chodzi o czas spędzania przez badanych uczniów w internecie, to przeciętnie wynosi on 5 godzin na dobę. W 2025 roku odnotowano wyraźny wzrost uczestnictwa młodzieży w grach hazardowych. Ten problem dotyczy ponad połowy badanych. Największą popularnością cieszą się obecnie gry hazardowe w internecie. Niepokoją również wyniki badań odnośnie stanu psychicznego młodzieży. Ponad 2/5 uczniów, czyli ponad 4-krotnie częściej niż w generalnej populacji dorosłych Polaków, doświadcza umiarkowanych lub bardziej nasilonych symptomów depresji. Kochani, to tylko niektóre wyniki z ostatniego badania młodzieży. Potwierdzają one, że konieczne jest wzmożenie troski dorosłych o młodych, aby wiedzieli, czym jest prawdziwa wolność i jak ją zdobyć. Jakże piękny przykład dał nam wszystkim Ojciec Święty Leon XIV, który młodym Francuzom wskazał drogę do prawdziwej wolności. Postawił pytanie, gdzie znajduje się źródło prawdziwej wolności? I jasno odpowiedział, w żywej więzi z Jezusem, który jest prawdą. Papież przestrzegł, że można mieć wszystko, a zarazem nie być osobą. Utrzymywać mnóstwo lajków, a mimo to pozostawać samotnym. I na podstawie Słowa Bożego papież uczył, co robić. Najpierw uciekaj od pychy, próżności, przemocy i chciwości. Za nimi bowiem kryje się często głęboka samotność i styl życia, który każe człowiekowi posiadać coraz więcej, nie dając mu prawdziwego spełnienia. Dalej, w życiu chrześcijańskim nie wystarczy unikać zła. Trzeba świadomie wybierać dobro. A na końcu papież wezwał młodych do walki, która jest walką wiary, wysiłkiem, by żyć Ewangelią, opierać się pokusie i konsekwentnie wybierać dobro. Niech te słowa, kochani, pobudzą nas wszystkich nie tylko do refleksji, ale też do konkretnych działań, aby młodzi Polacy odnowili żywą więź z Jezusem i by żyli w prawdziwej wolności. Szczęść Boże.
0: Ku trzeźwości narodu. Felietony biskupa Tadeusza Bronakowskiego, przewodniczącego zespołu do spraw apostolstwa trzeźwości i osób uzależnionych Konferencji Episkopatu Polski.

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Choroba może utrudniać codzienność, ale czy musi oznaczać rezygnację z pracy i własnych planów? Jak aktywność zawodowa wpływa na poczucie samodzielności i własnej wartości? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Naszym gościem będzie Magdalena Krajewska, pracownik Zakładu Aktywności Zawodowej. Porozmawiamy o codziennych wyzwaniach pracy i tym, co daje jej możliwość pozostawania aktywną zawodowo. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
2: Gdyby mleczarze nagrywali tę reklamę, usłyszelibyście kojący świergot ptaków o poranku.
3: I śmiech mleczarzy wchodzących do mleczarni.
2: I ten dźwięk byście usłyszeli. I od razu wiedzielibyście, że to jedyny w swoim rodzaju serek z krówką. Ten tradycyjny. Roll Mlecz.
1: Od nas rzecz jasna. Znaczy się od mleczarzy.
4: Wolność. To ja mam w weekendy. A na co dzień mam więcej niż wolność. IONIQ 3 to jeszcze więcej stylu i komfortu. Umów jazdę testową i weź udział w konkursie. Do wygrania 3 samochody Hyundai IONIQ 3 na rok. Hyundai IONIQ 3 to więcej niż wolność.
1: Hyundai Oscar, ulica Traugutta 55, Ostrołęka.
0: Po reklamie.

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Choroba może utrudniać codzienność, ale czy musi oznaczać rezygnację z pracy i własnych planów? Jak aktywność zawodowa wpływa na poczucie samodzielności i własnej wartości? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Naszym gościem będzie Magdalena Krajewska, pracownik Zakładu Aktywności Zawodowej. Porozmawiamy o codziennych wyzwaniach pracy i tym, co daje jej możliwość pozostawania aktywną zawodowo. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

0: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Janina Ewa Orzłowska, członkini Zarządu Województwa Mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Po reklamie.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Jak rozpoznać uzależnienie? Jak używki wpływają na nasze zdrowie? Jak uzyskać wsparcie w walce z nałogiem? Zdrowa Rodzina. Cykl audycji radiowych poświęconych profilaktyce uzależnień wśród dzieci i młodzieży. Rozmowy z udziałem ekspertów tematyki uzależnień. Zdrowa Rodzina. Cykl audycji radiowych. W każdy poniedziałek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie zostało dofinansowane ze środków miasta Ostrołęki.
0: Po reklamie.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Choroba może utrudniać codzienność, ale czy musi oznaczać rezygnację z pracy i własnych planów? Jak aktywność zawodowa wpływa na poczucie samodzielności i własnej wartości? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Naszym gościem będzie Magdalena Krajewska, pracownik Zakładu Aktywności Zawodowej. Porozmawiamy o codziennych wyzwaniach pracy i tym, co daje jej możliwość pozostawania aktywną zawodowo. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
2: Wolność. To ja mam w weekendy. A na co dzień mam więcej niż wolność. IONIQ 3 to jeszcze więcej stylu i komfortu. Umów jazdę testową i weź udział w konkursie. Do wygrania 3 samochody Hyundai IONIQ 3 na rok. Hyundai IONIQ 3 to więcej niż wolność.
1: Hyundai Oscar, ulica Trobutta 55, Ostrołęka.
0: Po reklamie.

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Podlasie. Wschodnia granica Unii Europejskiej. Wyzwania i nowe możliwości rozwoju. Już 4 listopada odbędzie się Forum Spójności i Rozwoju Granicznego Unii Europejskiej. Gospodarka, przedsiębiorczość, rozwój regionu i przyszłość terenów przygranicznych. Tematy ważne dla wszystkich. Poznaj wyzwania i szanse stojące przed województwem podlaskim. Forum Spójności i Rozwoju Granicznego Unii Europejskiej. Rozmawiajmy o przyszłości województwa podlaskiego.
0: Po reklamie.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Choroba może utrudniać codzienność, ale czy musi oznaczać rezygnację z pracy i własnych planów? Jak aktywność zawodowa wpływa na poczucie samodzielności i własnej wartości? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Naszym gościem będzie Magdalena Krajewska, pracownik Zakładu Aktywności Zawodowej. Porozmawiamy o codziennych wyzwaniach pracy i tym, co daje jej możliwość pozostawania aktywną zawodowo. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
2: Muzeum Pamięć i Tożsamość imienia świętego Jana Pawła II w Toruniu zaprasza w 177. rocznicę śmierci Fryderyka Chopina na recital fortepianowy Konrada Biniendy. Wybitny polsko-amerykański pianista i kompozytor zaprezentuje zarówno własne kompozycje, jak i dzieła Fryderyka Chopina. Recital fortepianowy Konrada Biniendy w sobotę 17 października o godzinie 16 w audytorium Muzeum Pamięć i Tożsamość imienia świętego Jana Pawła II w Toruniu. Bilety dostępne w kasach muzeum oraz online.

0: proszę.
1: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
2: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
3: Po reklamie.
2: Wieczór w dobrym nastroju.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Choroba może utrudniać codzienność, ale czy musi oznaczać rezygnację z pracy i własnych planów? Jak aktywność zawodowa wpływa na poczucie samodzielności i własnej wartości? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Naszym gościem będzie Magdalena Krajewska, pracownik Zakładu Aktywności Zawodowej. Porozmawiamy o codziennych wyzwaniach pracy i tym, co daje jej możliwość pozostawania aktywną zawodowo. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
0: Po reklamie.
2: Wieczór w dobrym nastroju.

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja 103,6 FM.

Czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj zaraz,

nawet ja. Ja ci nie wierzę. Uspokój się, schowaj ten język. No dobrze, wiem, że się starałeś.

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

książki nieuroczystej, piachów siebie niepewnych i ptasich rozmów.